Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie, za chwilę o pogodzie. Potem rok prezydentury, oczami prezydenta Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i arenę europejskich rozgrywek piłkarskich. Marcin Krzemiński. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywały w zależności od regionu jeszcze 2 godziny, a miejscami nawet 8. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
1: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
0: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury. 42,2 stopnia zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypominał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
2: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
0: Prezydent zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1. Piłkarze Jagiellonii Białystok z kolei wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Także w 3. rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvík z Wysp Owczych 1-0. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Mecze rewanżowe Jagiellonii, Lecha i Rakowa w przyszłym tygodniu.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: O poranku jeszcze deszcz nam delikatnie o sobie przypomina, choć już później raczej tych opadów nie widać w prognozach, za to słońce powinno do nas wyjrzeć zza chmur, choć tych też dziś nieco więcej. Ta temperatura, co najważniejsze, niższa, bo nie będzie upalnie. Mówimy w ciągu dnia o maksymalnie 25-26 stopniach.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 5 po 6 i dzień dobry lato z Radiem Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam.

miłości, którą lubimy dla was grać. I tak też zrobiliśmy o poranku. To już 11 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Sochaczew. To program Dzień Dobry Lato, który przepełniony jest mocą, no właśnie, tego, co was rozbudzi, to na pewno. I do tej muzy wracamy, ale też za chwilę zajrzymy sobie do kalendarza i sprawdzimy, co na przestrzeni lat działo się 7 sierpnia. Bądźcie blisko.

0: Mario na 94,9, 17 minut po godzinie 6. No to pozdrawiamy tych, którzy o tej porze są już w pionie. To dzień dobry lato z Radiem Sochaczew i siódmy dzień sierpnia, który mamy w kalendarzu, czyli już piątek, ulubiony dzień tygodnia. W zasadzie to 219 dzień tego roku, no i 146 dni pozostało nam do jego zakończenia. Kto dziś świętuje, to swoje imieniny obchodzą Dorota, Klaudia oraz Konrad. To oczywiście bardzo gorąco pozdrawiamy. Nietypowe święta, a w zasadzie to jedno konkretne, które dziś znajdziemy, to Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. No i jeszcze wydarzenia, które działy się na przestrzeni lat. 7 sierpnia, 32 rok. Wtedy w Mysłowicach odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na żużlu. Z kolei w 2024 podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Ola Mirosław zdobyła złoty medal we wspinaczce na czas. Rok później z kolei w 2025 padł sierpniowy rekord mrozu w Polsce w Litworowym Kotle w Masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach. Uwaga, temperatura spadła do minus 6,1 stopnia Celsjusza.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Dzień dobry lato.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

nadzieję, że o tej porze to raczej kawkę, a nie no wiadomo co, bo to dopiero 26 minut po godzinie 6. Wilki ich urkę już za nami. Jonatas za chwilę wśród tych przebojów, które o poranku gramy dla was na 94,9. Dzień dobry, lato, no i w Radiu Sochaczew o tych 12 koncertach na głównej scenie, o 3 dniach muzyki i o artystach, którzy to reprezentują kilka pokoleń polskiej publiczności. No bo tak w dużym skrócie można powiedzieć o tym, co się będzie działo w ramach 49. już Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Zaglądamy do naszych sąsiadów, no bo duża imprezka już we wrześniu, dokładnie w dniach 18-20. No i kogo można się spodziewać? To, jak czytam, wystąpią między innymi Young Leosia, Baim, Lady Punk, Ania Dąbrowska, Molesta Evenement czy Igo. A to tylko część tych gwiazd właśnie, które się pojawią podczas tej imprezy. O tym, co się będzie działo w Skierniewicach, to już poczytacie szerzej na tusochaczew.pl, bo tam są szczegóły. Ja dodam tylko tyle, że wstęp za darmożkę. Polecamy.

0: czasem wystarczy tylko tyle, ten jeden telefon i powiedzieć, że się kogoś kocha. Stevie Wonder już za nami. 22 minuty do godziny 7. Słuchacie Radia Sochaczew. Pytam was o weekendowe plany, no bo przecież ten na horyzoncie, mamy piątek, więc ostatnia prosta do weekendu. No i Dorota napisała nam, lodówka trochę opustoszała, więc trzeba zrobić w sobotę jakieś zakupy. Może wyskoczę na rower lub wybiorę się na spacer na tę rzekę. Trzeba trochę odpocząć, nie samą pracą człowiek żyje. Oto. No właśnie, temu też służy weekend, by go spędzić na relaksie. Jeżeli wy chcecie też podzielić się swoimi weekendowymi planami na ten wolny, wakacyjny czas, proszę bardzo, poranny post Radia Sochaczew. Tam można zostawić komentarz.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

tacy właśnie tym, którzy teraz zamkną na siódmą takie dźwięki jak Sinceramente towarzyszyły w głośnikach. Pozdrawiamy tych, którzy teraz za kółkiem. Wiktoria Kida i jej Co mi tam jeszcze do pełnej, ale wcześniej szybki rzut oka do kalendarza, ale tym razem tego muzycznego, by sprawdzić, co na przestrzeni lat działo się 7 sierpnia. No to słuchajcie, w 1942 urodził się BJ Thomas, amerykański wokalista, znany głównie za sprawą przeboju Raindrops Keep Falling on My Head z 70 roku. Piosenka zdobyła szczyt listy w USA. W 1946 z kolei w Warszawie urodził się Janusz Kruk, czyli lider zespołu 2 plus 1. W 76 za to Elton John i Kiki Dee umieścili na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych single Don't Go Breaking My Heart. I jeszcze rok 91, bo wtedy z kolei mieliśmy pożegnanie. W wieku 60 lat zmarła Kalina Jędrusik.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
10: Na zegarach dochodzi już 7.
11: Sportowy Sochaczew wchodzi w decydującą fazę. O inwestycji rozmawiamy z posłem Maciejem Małeckim. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno, tutejsi strażacy z coraz lepszym wyposażeniem. Będzie też ostrzeżenie dla mieszkańców naszego powiatu. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W decydującą fazę wchodzi rozbudowa sochaczewskich stadionów. Stadion przy ulicy Warszawskiej i przy Alei Chopina w Chodakowie już niedługo będą w pełni gotowe. Za kilka tygodni mieszkańcy będą mogli z nich korzystać. To inwestycja za ponad 30 milionów. Jak zmieni się pierwszy ze stadionów zlokalizowany w centrum?
12: Rozbudowa stadionu przy ulicy Warszawskiej o budowę nowego bocznego boiska treningowego, takiego dużego boiska do piłki nożnej i do rugby ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem. Również przy Warszawskiej powstało mniejsze boisko treningowe do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni, 4 korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej, budynek administracyjny z szatniami, z pomieszczeniami dla klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych, jest osobny budynek tenisowy, kasy, również osobna budowa dróg, parkingów. To jest obiekt przy ulicy Warszawskiej. Trwają prace końcowe, już niedługo będziemy mieli takie finiszowe otwarcie ostatniego etapu rozbudowy stadionu przy Warszawskiej.
11: Mówił poseł Maciej Małecki. Gmina Rybno w ostatnim czasie przekazała strażakom nowy sprzęt zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła około 70 tysięcy złotych. W ramach zawartych umów jednostki otrzymały do użytkowania takie wyposażenie jak plandeki, zestawy ratownictwa medycznego w plecaku, deski ortopedyczne, zestawy szyn Kramera, radiotelefony czy agregaty prądotwórcze.
13: Na realizację tego zadania gmina Rybno pozyskała w 2025 roku ponad 120 tysięcy złotych dofinansowania w formie dotacji celowej. Przyznane środki finansowe stanowią 100% wartości zadania bez wkładu własnego gminy Rybno. Dodatkowo pozyskane środki zostały przeznaczone m.in. na doposażenie gminnego magazynu w elementy infrastruktury kryzysowej, w tym agregaty prądotwórcze, plandeki oraz radiotelefon, przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowanie broszur informacyjnych dla mieszkańców.
11: Mówił wójt Damian Jaworski. A teraz ostrzeżenie. Mieszkańcy gminy Nowa Sucha powinni mieć się na baczności. Po tym terenie poruszają się osoby szarym Mercedesem oraz czarną Toyotą, które mają podawać się za przedstawicieli fundacji pomagającej seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Według przekazanych władzom gminy informacji, osoby te miały powoływać się na kontakt z gminą i sołtysami. Samorząd podkreśla, że to nieprawdziwe informacje. Warto dodać, że podobna sytuacja miała miejsce w gminie gminie Młodzieszyn. Tam osoby z rzekomej fundacji poruszały się czarnym Audi. Urząd Gminy Młodzieszyn także podkreśla, że nie ma z nimi nic wspólnego i prosi o zachowanie ostrożności, zwłaszcza osobom starszym.
0: Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy, mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
2: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
0: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Czego można spodziewać się w pogodzie? No tego, że będzie ciut chłodniej niż w tych ostatnich dniach, kiedy to no, upał nam towarzyszył, bo mówimy o 25 stopniach. To jest to dzisiejsze maksimum, a w sam weekend sobota z 22, a niedziela z 24, ale już w tym kolejnym tygodniu niewykluczone, że te wartości z trójką z przodu do nas wrócą i to 31-32 ponownie się pojawi na termometrach w Sochaczewie i okolicy. Czy będzie pogodnie? No trochę tych chmur w ciągu weekendu nad głowami się przewinie, choć deszczu w prognozach nie widać. Niedziela ta ma być już z pełnią słońca.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodne towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Teraz jeszcze zerknijmy, kto dziś się świętuje. Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan, ale też Albert, Edmund, Wincenty.
14: Plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Teraz jeszcze zerknijmy, kto dziś się świętuje. Dorota, Klaudia, Konrad i Kajetan, ale też Albert, Edmund, Wincenty, Jagna, Donat, Edmunda, Konrada, Sykstus, Andromeda i Doryda. No to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. I gramy.

0: Addicted to You. No, my jesteśmy uzależnieni zdecydowanie od tych dobrych dźwięków, no tych od Shakiry, które to już za nami. Blisko 12 minut po godzinie 7, za chwilę hit dnia, w nim September, ale zanim wam go zagramy, to jeszcze szybki rzut oka do kalendarza, ponownie piątek, 7 sierpnia. Jakie przysłowie na dziś znajdziemy? Święty Kajetanie, strzeż od deszczu, sprzątanie. O, taką mądrość.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Wake up.
1: Boost Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów. Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: to zadbała o klimat, przyznacie. Marisa, jej odkochaj. I 19 minut po 7. Dzień dobry na to z Radiem Sochaczew i wasze weekendowe, wakacyjne plany. Do nich wracamy. Ela nam napisała, że plany są, ale zobaczymy, jak to będzie. Najważniejsze, że nie trzeba jutro wstawać z rana do roboty, potem niespieszne śniadanko, jakaś kawusia i trzeba ogarnąć dom, bo w te upały człowiek nic nie zrobił, na nic nie ma siły. Poza tym już tęsknię za rowerem. No to Ele, bardzo gorąco pozdrawiamy. Jeżeli wy też chcecie podzielić się swoimi weekendowymi planami, no to poranny post na Facebooku Radia Sochaczew, tam można pisać.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew.
2: 94,9 FM.
0: Zacznij z nami taneczny dzień.

jego Lose You. No ale my nie sami, właśnie przy takiej muzyce, którą gramy dla was na 94,9 o poranku. Jasiek Piwowarczyk, jego nowość Halo Houston, ale też Conan Gray czy Antoine Clamaran, no tak to wam zagra w tym najbliższym czasie, ale ta muza też będzie niosła się w miejskiej przestrzeni, no i wiek to jest tylko liczba, bo wszyscy ci, którzy czują się po prostu młodzi duchem, będą mogli pohasać się w ramach letniej senioriady, bo to przypominam, że cykl koncertów i potańcówek w parkach miejskich skierowany przede wszystkim do seniorów, ale nie tylko, bo każdy jest mile widziany. Wydarzenia mają charakter integracyjny i sprzyjają spędzaniu czasu w gronie rodziny oraz znajomych, czytam. No i tu organizatorzy zapraszają do udziału. Wszystkie te koncerty są ogólnodostępne i bezpłatne i ten najbliższy właśnie dziś, czyli w piątek 7 sierpnia. No i zaplanowano potańcówkę w Parku Garbolewskiego. A do tańca zagra zespół Progres, który to, jak czytam, specjalizuje się w oprawie bali, wesel i dancingów, więc dobra zabawa gwarantowana. Potrwa ona aż 4 godziny od 18 do 22. Polecamy.

patrzymy na drogi. Gdyby coś się działo, to jest moment, by dać nam znać. 46 863 22 22. Śmiało w sprawie tych drogowych tematów można już teraz do nas kręcić.

0: Więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to ruszamy na drogi. Przed ósmą sprawdzamy, jak ta sytuacja wygląda. Nie ma niepokojących sygnałów, więc to cieszy. I natężenie ruchu też aż tak mocno nie jest kłopotliwe, choć są takie miejsca, gdzie samochodów nieco więcej. Rondo w Kuznocinie, tu może ich się o tej porze właśnie przewinąć ciut więcej, ale też i rondo to Żyrardowskie, także niewykluczone, że to ruch może być o tej porze wzmożony, to tak patrząc na to, co na obwodnicy. A jeżeli chodzi na przykład o trasę w stronę Warszawy, no to nie wygląda to źle. Może na Wawiesi Piorunów tu przed Błoniem będzie trzeba delikatnie wyhamować. Przejazd przez Błonie nie powinien zająć się zbyt długo i też w Ołtarzewie czy w Ożarowie też nie powinniście właśnie zbyt długo postać. Tak samo jak 580, czyli Kampino-Sleszno i Stare Babice jest przejezdnie w stronę Warszawy. Na A2 też brak kłopotów i do stolicy, czy w drugim kierunku na Łódź powinniście się dostać bezproblemowo i węzeł Wiskitki, sam wjazd i zjazd. Tu też to natężenie ruchu nie jest kłopotliwe, ale już patrząc na sytuację w mieście, no właśnie, czy takie miejsca znajdziemy, gdzie są problemy? Od Łowickiej i Gawłowskiej jadąc Płocką, czyli przez most do Traugutta i Staszica, no to tu niewykluczone, że ten dodatkowy czas na przejazd trzeba sobie doliczyć, ale tak poza tym patrząc na to, co dzieje się w Sochaczewie i tej najbliższej okolicy, no to w miarę płynnie ten ruch właśnie się odbywa. Raz jeszcze przypomnę, 46 863 22 22. Gdyby jednak coś się działo, to śmiało dzwońcie.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
11: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

nawiązaniu do tego tytułu numeru Ava Max. No, walka była nierówna, ale na szczęście jakoś się udało. Dobrnęliśmy niemalże do weekendu. 10 minut i będzie 8 i wtedy też w Radiu Sochacze w wiadomości. A co w tym najbliższym serwisie? No to pojawi się zaproszenie na wyjątkowy koncert do Sannik. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, no to bądźcie blisko. I love

0: Reklama.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
13: W Radiu Sochaczew posłuchajmy wiadomości. Tycha o 8.
14: Są dodatkowe środki na budowę ronda przy ulicy Olimpijskiej w Sochaczewie. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na wyjątkowy koncert Dosannik. Europejskie Centrum Artystyczne wychodzi poza mury pałacu. Będą też informacje z regionalnej kroniki policyjnej. 29-latek z powiatu skierniewickiego kradł hulajnogi i rowery elektryczne. Łupy chował na polu kukurydzy. Szczegóły już za chwilę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Jest dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy oczekują budowy ronda na drodze krajowej nr 92 przy ulicy Olimpijskiej. Inwestycja umożliwić ma powstanie nowego centrum handlowego w tej okolicy. Jak poinformował poseł Adam Orliński, minister infrastruktury Dariusz Klimczak zdecydował o dołożeniu dodatkowych pieniędzy, by umożliwić drogową inwestycję.
15: Z 7 milionów okazało się, że po trzech przetargach, które były w tym roku, na początku roku, ta kwota jest niewystarczająca. Dokładamy i za blisko 13 milionów, to też niezwykle duża inwestycja. Za 13 milionów ze środków właśnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ze środków rządowych będziemy przebudowywać rondo na ulicy Olimpijskiej. Myślę, że we wrześniu nastąpi podpisanie umowy i będziemy w tym kierunku działać.
14: Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach czasami wychodzi ze swoją działalnością poza mury pałacu. Tak stanie się już w najbliższy weekend. O szczegółach dyrektor centrum Monika Patrowicz.
16: Kościół Świętej Trójcy w Sannikach to jest miejsce, gdzie 9 sierpnia zapraszam bardzo serdecznie o godzinie 17 na koncert wystąpią Grażyna Mądroch, solistka, Ryszard Morka, śpiew i Jarosław Domagała zagra i zakompaniuje na klawiszach. W programie koncertu znajdą się utwory o charakterze klasycznym i sakralnym, jak przystało na Kościół, ale też nastrojowe kompozycje, które doskonale wybrzmią właśnie w ścianach, w przestrzeni Kościoła, podkreślając taki artystyczny i indywidualny nastrój, atmosferę skupienia.
14: Dzięki skutecznym działaniom policjantów z Komendy Policji w Żyrardowie zatrzymany został 29-latek podejrzany o kradzież roweru elektrycznego. Po wejściu funkcjonariuszy na teren wytypowanej posesji mężczyzna wyskoczył przez okno budynku mieszkalnego i podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Podczas przeszukania posesji mieszkańca powiatu skierniewickiego funkcjonariusze odnaleźli 9 hulajnóg elektrycznych oraz 3 rowery elektryczne. Skradzione łupy były ukryte w zaroślach na polu kukurydzy oraz wokół budynku. Podczas wykonywanych czynności 29-latek przyznał, że hulajnogi i rowery kradł głównie ze stacji PKP w Pruszkowie oraz z parkingów przy sklepach w Brwinowie i Żyrardowie. Mężczyzna usłyszał w sumie 12 zarzutów.
0: Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
0: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji z pisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
17: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
0: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty, prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki.
9: Pogoda.
18: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Trochę odpoczniemy od tych wysokich temperatur. Bardzo wysokich tych upałów, no bo 22-23, patrząc na weekend, dziś do 25, no co prawda pochmurno, choć jest i szansa na chwilę ze słońcem, że ma to do nas wyjrzeć, ale te takie większe przejaśnienia, no to dopiero na weekend, a szczególnie na niedzielę, tu tego słońca raczej nam nie zabraknie, choć z początkiem przyszłego tygodnia ponownie pochmurno, a nawet może i pojawić się deszcz, od środy już ponownie rozpogodzenia, spora ilość słońca i te temperatury, no między 23, a nawet 32 szczebelkiem.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Wakacyjna muzyka tej u nas nie brakuje i do tej 5 po 8 wracamy. Łukasz Matusiak, witam ponownie. Zapraszam.

0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak
1: ty. I zawsze sobie tutaj dośpiewujemy to ostatnie słowo, prawda? Dawid Kwiatkowski, taki jak ty. Jego numer już za nami, 12 minut po godzinie 8. Pogramy wam dalej, na pewno będzie wakacyjnie, słonecznie, to możemy obiecać wśród tych przebojów na 94,9. To Dzień Dobry Lato. No i w Radiu Sochaczew o sochaczewskim kinie letnim. No właśnie, bo skoro wakacje, to i te seanse, które odbywają się na placu Kościuszki, o których chcielibyśmy wam przypomnieć, bo ten najbliższy, no to sobotni, godzina 21, to wtedy zupełnie za darmożkę będziecie mogli zobaczyć na dużym ekranie w tych sprzyjających okolicznościach przyrody film Jak stracić chłopaka w 10 dni. A ten ostatni seans kina Pod chmurką na placu Kościuszki, no to z kolei 20 sierpnia i także godzina 21 i wtedy film F1. Polecamy.

0: zdecydowanie jeden z tych poważnych muzycznych argumentów, przy którym można tupać nóżką. Last Night już za nami, 19 minut po 8, ale też będzie okazja, by zrobić to podczas młodzieżyńskich fajfów, no bo kolejna potańcówka na dechach z kapelą na żywo przed nami i ta już jutro. W sobotę o godzinie 19 to na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieżynie, czyli przy Wyszogrodzkiej 25 i zagra zespół Lorenz. Start, jak wspomniałem, 19, a wstęp jest zupełnie bezpłatny.
1: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato. Nie bądź

zdecydowanie ten numer wpisuje nam się w to wakacyjne granie. Jonathan i Smolasty i ich Lady za nami, 29 minut po godzinie 8. I to co w sobotę, no właśnie, bo już po raz drugi w skansenie budownictwa puszczańskiego w granicy odbędzie się festiwal pszczoły kampinowskiej. O proszę bardzo, to takie wydarzenie poświęcone ochronie rodzimej pszczoły, bioróżnorodności, lokalnemu dziedzictwu przyrodniczemu oraz tradycjom pszczelarskim Puszczy Kampinowskiej i Mazowsza, tak wyjaśnia KPN. Hasło, które będzie przyświęcać, to chrońmy co lokalne, a jeżeli chodzi o to, czego możecie się spodziewać, to pełen program znajdziecie na tusochaczew.pl. Jest rozpiska, ja powiem tyle, że między innymi dostępne będą stoiska pszczelarzy, twórców, rzemieślników i lokalnych wystawców, a cały wstęp na to wydarzenie jest zupełnie bezpłatny. KPN zaprasza dokładnie w godzinach od 11 do 17.30. No i tak jak wspomniałem, te szczegóły na tusochaczew.pl, jak wejdziecie w zakładkę co, gdzie, kiedy, to tam już wszystko, co wam potrzebne, znajdziecie.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Ruszamy na drogi, 22 minuty i będzie 9. Jak na nich sytuacja? No nie najgorzej. Na przykład dla tych jadących w stronę Warszawy, no to większych utrudnień nie widać. Czy to przejazd przez Błonie, Ołtarzew i Ożarów raczej no właśnie nie sprawia kłopotów. Także 92 tu w miarę przejezdnie. Podobnie jak jadąc trasą 580 Kampino-Sleszno i Stare Babice, też nie widać, by jakieś utrudnienia występowały. Czy na A2 w kierunku Warszawy, czy też w przeciwnym do Łodzi, to też raczej bez większych problemów. Nieco większy ruch o tej porze może być już w niektórych miejscach w samym Żyrardowie, czy też Grodzisku.

0: ale i również Sochaczew może przysparzać się delikatne problemy. Przejazd przez most od Łowickiej i Gawłowskiej. Tu w tym rejonie tego skrzyżowania sporo samochodów, no i tych jadących w stronę Traugutta i Staszica. I tu chwilę zaczekacie, czy dojeżdżając Warszawską do Piłsudskiego i 600-lecia sytuacja może wyglądać podobnie, ale poza tym w mieście raczej jest przejezdnie. W Chodakowie też nie wygląda to źle. Nawet ten dojazd do Chopina Oty Młynarskiej tu też nie powinno aż tak się mocno nam to zapychać. Jadąc z kolei w kierunku Skierniewic na trasie 705 Nowa Sucha i Bolimów też nie widać, bo jakieś kłopoty się pojawiły. Do Łowicza na 92 tu też przejezdnie i 50, no to może rondo w Kuznocinie czy rondo to przy Szelu. Tu ta kolejka samochodów jadących od strony Janówka może być się nieco dłuższa, ale poza tym no to ten ruch odbywa się płynnie. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, dajcie nam znać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na Twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
15: Dzień dobry, lato.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Hunter, Revolution in Paradise. Andy Dust i jego Zokaria, a także Nowa Sanach to jeszcze do godziny 9, a za 8 minut równo o pełnej wiadomości i w Radiu Sochaczew zajrzymy sobie między innymi do gminy Iłów. Wciąż można zgłaszać uwagi do planu ogólnego. Będzie także spotkanie z projektantem. Te szczegóły za moment.
1: Ty wstajesz, a my już gramy w wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Na zegarach już 9:00.
11: W Sochaczewie i okolicy szykuje się weekend pełen atrakcji. Będzie gdzie potańczyć, o tym za chwilę. W tym serwisie zaglądamy do gminy Iłów. Mieszkańcy wciąż mogą zgłaszać uwagi do planu ogólnego. Będzie również spotkanie z projektantem. Powiemy również o mapie dobra, czyli o wsparciu dzieci i młodzieży w zakupie przyborów szkolnych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Sochaczewie trwa cykl letniej senioriady. W jej ramach w parku w Chodakowie odbyły się 2 koncerty. Mieszkańców czekają jeszcze 2 potańcówki w parku Garbolewskiego. Pierwsza odbędzie się już dziś. Dla publiczności zagra zespół Progres. Z kolei na sobotę zaplanowano kolejny seans kina plenerowego. Na placu Kościuszki o 21:00 zostanie wyświetlony film Jak stracić chłopaka w 10 dni. Na widzów będzie czekało 200 leżaków i darmowy popcorn. Seans zostanie poprzedzony spotkaniem tanecznym w amfiteatrze. Tym razem na chętnych czekać będą warsztaty niespodzianka. Tanecznie także w Młodzieszynie, oczywiście za sprawą fajfów. Te na stałe wpisały się w kalendarz wakacyjnych wydarzeń w gminie. W tym sezonie odbyły się już 2 potańcówki, kolejna w najbliższą sobotę. Na terenie przygminnym ośrodku kultury zagra zespół Lorenz.
12: Nikt sobie nie wyobraża wakacji i lata bez fajf. To, no słuchajcie, dobra muzyka, letni wieczór, deski, no i cóż więcej, no to przecież gwarantowana dobra zabawa.
11: Mówiła dyrektor GOKU i biblioteki Ewa Bojarowska. Ostatnie wakacyjne fajfy odbędą się 22 sierpnia.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Samorząd gminy Iłów zachęca mieszkańców do zapoznania się z planem ogólnym. Uwagi można zgłaszać do 24 sierpnia. W planie jest także spotkanie z projektantem, mówi sekretarz Anita Głażewska.
13: 12 sierpnia odbędzie się spotkanie otwarte, które będzie poprzedzone wyłożeniem projektu planu. Dyżur projektanta będzie 13 sierpnia w godzinach od 16 do 17.30, także jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał porozmawiać, będzie chciał dopytać o pewne rzeczy, będzie miał uwagi, jak najbardziej proszę o taki kontakt.
11: Sochaczewski Dom Dziecka Atria należy do placówek objętych wsparciem w ramach ogólnopolskiej akcji Mapa Dobra, organizowanej przez Fundację Grupy Poczta Polska. Do 10 września w punktach pocztowych na terenie Sochaczewa można przekazywać artykuły potrzebne dzieciom i młodzieży do nauki szkolnej. Zbiórka prowadzona jest w 6 lokalizacjach poczty, przy ulicach 1 Maja, Warszawskiej, Targowej, Żeromskiego, Mickiewicza oraz Pocztowej.
14: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek koło Bydgoszczy na trasie S5. Jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
15: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
14: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
16: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców, wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy, to PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
17: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
16: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
18: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
14: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
19: Zebrało się wiele organizacji. Jest ich kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, w miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści i to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
14: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach.
6: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
21: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
22: Bartek Staniaszek, czas na sport. Pływalnia Orka pozostaje zamknięta do odwołania. Tym samym odwołane zostały zajęcia aqua aerobiku i wakacyjne kursy nauki pływania. Osoby, które dokonały opłaty za odwołane kursy wakacyjne i nauki pływania, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Oświadczenie niezbędne do dokonania zwrotu jest dostępne do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Za nami cykl Grand Prix siatkówki plażowej. W studiu Radia Sochaczew rozgrywki podsumował kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Krystian Pisarek.
23: W tym roku naprawdę rewelacyjny poziom, bardzo duże zainteresowanie, niesamowicie dużo par z Warszawy, z Łodzi, z Łowicza, ze Skierniewic, więc bardzo mnie to cieszyło, bo rywalizacja stała naprawdę na wysokim poziomie. 22 odbędzie się finał, do którego zakwalifikowało się 8 najlepszych par z całego Grand Prix.
22: Przy okazji zapraszamy na zawody rowerkowe, które już jutro.
24: Zapraszamy do Sochaczewskiej Strefy Aktywności nad Bzurą na kolejną edycję zawodów rowerkowych Rowerku Jedź. To wydarzenie, które łączy sport z rodzinną zabawą. Najmłodsi wystartują na rowerkach biegowych i klasycznych, a w tym roku przygotowaliśmy również nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń, w którym wspólnie wystartują dzieci z rodzicami, babciami lub dziadkami. Mamy 4 kategorie wiekowe, 2-3 lata, 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat.
22: Mówiła Klaudia Barańska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zachęcamy do udziału. To już 25. edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wyczekiwanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. Rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej, organizowanego z inicjatywy posła Macieja Małeckiego.
25: W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z Placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Liczę, że tak jak w poprzednich latach bardzo licznie spotkamy się na trasie, poznając albo przypominając sobie najpiękniejsze zakątki powiatu sochaczewskiego.
22: Poseł Maciej Małecki podsumował także prace związane z modernizacją obiektów sportowych w Sochaczewie i tych przy Warszawskiej. Dzięki jego staraniom Sochaczew objęty został programem inwestycji strategicznych Polski Ład. Wartość inwestycji to prawie 36 milionów złotych.
25: Rozbudowa stadionu przy ulicy Warszawskiej o budowę nowego bocznego boiska treningowego, takiego dużego boiska do piłki nożnej i do rugby ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem. Również przy Warszawskiej powstało mniejsze boisko treningowe do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni. 4 korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej. Budynek administracyjny z szatniami, z pomieszczeniami dla klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych. Jest osobny budynek tenisowy, kasy.
22: Znamy datę oficjalnego otwarcia obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 80. Jak poinformował burmistrz Daniel Janiak w magazynie sportowym Radia Sochaczew, w sobotę 19 września o godzinie 15 odbędzie się mecz charytatywny dla dzieci państwa Tarasów.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
21: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
10: No to jesteśmy dobrze poinformowani. To była solidna dawka tych wszelkich wiadomości, przyznacie. No to możemy wrócić do grania tej słonecznej muzyki, którą dla was mamy na 94,9. Calvin Harris, jego Thinking About You. No to można teraz podkręcić radio. To już 9 po 9 i piątek, 7 dzień sierpnia w kalendarzu. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie i zapraszam.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zosinych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację. Głosowanie potrwa do 7 września, a udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy województwa, także dzieci. Do głosowania na projekty regionalne i ogólnowojewódzkie zachęca marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Rozpoczęło się głosowanie. Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty do zdobycia w sumie 30 milionów złotych. Zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
1: BOM cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Mazowsza, dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
3: Samorząd Województwa Mazowieckiego jako jeden z samorządów regionu mazowieckiego ma swój budżet obywatelski. Budżet obywatelski dla Mazowsza, czyli tak zwany BOM. Serdecznie zapraszamy do głosowania na poszczególne projekty, oczywiście te, które Państwa sercu są miłe.
1: W regionie żyrardowskim wybierać można spośród 33 projektów, natomiast w puli ogólnowojewódzkiej znalazło się ich 59. Więcej informacji na stronie bom.mazowia.pl.
0: Co w naszym regionie?
1: Miliony na infrastrukturę sportową. Sejmik Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2026. Na program realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Mazowsze przeznaczy niemal 30 milionów złotych. O szczegółach marszałek Adam Struzik.
2: Kolejny rok z rzędu realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą w 60% albo z Ministerstwa Sportu, albo z samorządu województwa. Beneficjenci dokładają 40%. Przeznaczamy na to około 30 milionów.
1: Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt inwestycji sportowych, w tym boiska, sale gimnastyczne, pływalnie czy bieżnia lekkoatletyczna. Mieszkańcy Mazowsza uzyskają lepsze dostępy do aktywności fizycznej, dodaje członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: To bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców całego Mazowsza. Myślę, że to zadowolenie beneficjentów, czyli gmin i powiatów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli nową infrastrukturę sportową, nowoczesną i przede wszystkim zwiększymy tę dostępność do uprawiania sportu.
1: Środki zostaną przeznaczone na łącznie 42 inwestycje w naszym województwie.
0: Czy wiesz, że
1: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga przekazał samorząd województwa dwóm warszawskim dzielnicom na przebudowę i modernizację placówek edukacyjnych. O szczegółach tych inwestycji wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
5: Ursynów to remont, modernizacja przedszkola, natomiast dzielnica Wola gruntowna, przebudowa, też modernizacja szkoły. W obu przypadkach samorząd województwa mazowieckiego desygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych. Życzymy beneficjentom sprawnej i szybkiej realizacji, rozliczenia projektów.
1: Szkoła podstawowa przy ulicy Elekcyjnej zostanie powiększona o nowe skrzydło, a na Ursynowie przedszkole przejdzie gruntowny remont. Obie placówki staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. O znaczeniu dofinansowania dla Ursynowa mówi burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
6: Przedszkole przy ulicy Kajakowej, które znajduje się na tak zwanym Zielonym Ursynowie i tam rzeczywiście te potrzeby są niezmienne i cały czas mamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Od 1 września 2027 to przedszkole ponownie będzie pełne. Dotychczas dzielnica Ursynów to jest ponad 26 milionów złotych uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.
1: W tym roku samorząd województwa w ramach programu Mazowsze Pomaga przeznaczy łącznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje w regionie.
0: Warto wiedzieć.
1: Wsparcie finansowe dla uzdolnionych uczniów z Mazowsza. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził regulamin przyznawania stypendiów naukowych na lata 2026-2029. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów będą mogli otrzymać jednorazowo ponad 7 tysięcy złotych na swój rozwój. O szczegółach i warunkach programu mówiła Magdalena Nowacka, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które jeszcze nie składały na takie stypendium wniosku. W kwestii kryteriów społeczno-ekonomicznych one się nie zmieniły. Tu się bierze pod uwagę dochód na jednego członka rodziny. Czy to jest uczeń z rodziny wielodzietnej, czy jest na przykład uczeń, gdzie jest wskazana niepełnosprawność oraz średnia ocen.
1: Pieniądze będzie można przeznaczyć na różnorodne pomoce naukowe, podręczniki, kursy językowe czy też laptopy. W zależności od wybranego przez ucznia obszaru zainteresowań, wyjaśnia radna województwa Magdalena Nowacka.
7: Uczeń wybiera kategorię, z czego będzie się specjalizował, czyli z czego będzie na przykład poszerzał swoją wiedzę. Jeżeli na przykład wybiera język obcy, może sobie zakupić kurs językowy, może wykupić sobie na przykład wyjazd szkoły językową. To jest poszerzanie tego, co już uczeń, można powiedzieć, umie, jest tego naprawdę wybitny, ale jeszcze chciałby taką wiedzę koneserską posiąść.
1: Stypendium finansowane jest ze środków samorządowych i państwowych, a także dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny weekend i kolejny Mazopiknik. Tym razem w sobotę 8 sierpnia impreza odbędzie się w Budach Zosinych, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji, podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 8 sierpnia zapraszamy do miejscowości Budy Zosine w gminie Jaktorów na Mazopiknik. Tego wieczoru gwiazdą będzie Landberry.
1: Mazopiknik w Budach Zosinych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w godzinach od 13 do 22 przy ulicy Armii Krajowej.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A w naszym studiu Sandra Kowalska.
16: Dzień dobry.
15: Aleksandra Kornacka.
17: Dzień dobry.
15: I Artur Wiciak.
18: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Wszyscy troje jesteście, tak możemy powiedzieć, organizatorami, współorganizatorami pierwszego zlotu jamników w Sochaczewie. Głównym organizatorem jest Artur Wiciak. Pani Aleksandra i Sandra współorganizują to wydarzenie, ale pani Sandra jest też taką pomysłodawczynią pierwszego zlotu jamników w Sochaczewie. No to zapytam o ten początek. Skąd w ogóle taki pomysł?
16: Ten pomysł zrodził się od adopcji po prostu jamniczka z fundacji, która jest po przejściach z pseudohodowli. No i niestety miała duże problemy behawioralne i potrzebowaliśmy pomocy. No i tutaj właśnie poznaliśmy Artura. A przed, no to oczywiście jak ma się jamniczka, no to się obserwuje wszystkie strony internetowe. No i zobaczyłam, że w różnych miastach są zloty jamników, ale nigdzie blisko nas. No i tutaj wpadłam na pomysł, że może w Sochaczewie zrobić taki zlot, no i odzywałam się po prostu do Artura.
15: Do Artura, który zajmuje się na co dzień szkoleniem psów. Właśnie, i tutaj i takim wyprowadzaniem też behawioralnym, tak, panie Arturze?
18: Tak.
15: I jamniczka pani Sandry była pana podopieczną.
18: Tak, dokładnie.
15: No dobrze, pan się zgodził, a dlaczego?
18: W sumie Sandra mnie trochę namawiała. No i uznałem, że to nie będzie zły pomysł, szczególnie, że nie ma właśnie czegoś takiego u nas, a też mogę wprowadzić właśnie walory edukacyjne dla ludzi. Mhm. Więc uznałem, że to będzie dobry pomysł. Dzięki temu też ludzie nauczą się, zdobędą trochę wiedzy odnośnie swoich psów.
15: No właśnie,
18: na szerszą skalę.
15: bo to już od was wiem, że od razu padł taki pomysł, żeby to nie było tylko zjazd właścicieli jamników, żeby mogli sobie pogadać wzajemnie i się spotkać, tylko coś więcej. Wydarzenie rzeczywiście, jak oglądam program, jest bardzo bogate i tak jak pan mówi, przy okazji wnosi dużą wiedzę na temat nie tylko jamników, ale psów w ogóle. Także to trzeba podkreślić też, że to będzie pierwszy zlot jamników w Sochaczewie, ale być może w ogóle pierwszy zlot psów jakiejś rasy w Sochaczewie, bo ja się nie spotkałam z tym.
18: Ja też się nie spotkałem, także chyba tak.
15: Chyba tak. No dobrze. My już
18: Jeszcze dodam, że ten zlot właśnie będzie zupełnie inny niż tylko spotkanie ludzi z psami.
15: No tak. I za chwilę powiemy dlaczego i każdy słuchacz będzie to wiedział na pewno. Trochę wyjaśniliśmy już, kto jest kim, to jeszcze dla porządku dodam, że pani Aleksandra jest z kolei psim fryzjerem. Tym tak, się pani na co dzień zajmuje i podjęła się pani pomocy przy organizacji tego zlotu, bo...
16: Dokładnie tak, jestem psim fryzjerem już od kilku ładnych lat, natomiast podjęłam się tego, bo sama mam dwie suczki, które są takimi mieszańcami z jamnikiem, a po tym jak Sandra do nas napisała do naszego salonu o takie wsparcie, to uznałam, że to fajna inicjatywa i chętnie się zaangażuję.
15: To zapytam, czy w takim razie w tym wydarzeniu mogą wziąć udział tylko rasowe jamniki, czy takie jamnikopodobne pieski też?
16: Zapraszamy wszystkie pieski, które są gdzieś tam, mają jamnicze geny. Oczywiście nie będziemy sprawdzać rodowodów, więc zapraszamy każdego pieska, który czuje się jamniczkiem.
15: Są czasami takie duże, spotkałam się z określeniem tapczany. Takie trochę wyrośnięte takie nie jamniki, nasze kundelki, ale długie. Okej, mogą być.
16: Oczywiście.
15: Zapraszacie wszystkich. Dobra, to teraz przechodzimy do programu. Najważniejsza rzecz. Pierwszy zlot jamników w Sochaczewie odbędzie się 23 sierpnia. To jest bodajże sobota? Nie, niedziela. No to jeszcze raz. Pierwszy zlot jamników w Sochaczewie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia. Gdzie?
18: Naprzeciwko cmentarza mieszczącego się na wypalenisku.
15: Naprzeciwko czy obok?
18: Obok, no można powiedzieć...
15: No zależy co mamy na myśli. Tak. Czyli mijamy cmentarz na wypalenisku i tam zaraz za nim, mam na myśli takie poruszanie się w stronę Feliksowa, jeśli dobrze mówię, tak?
18: No, tak, tam chyba Orły Cesin.
15: Orły Cesin
18: jest
15: pierwsze.
18: Jest droga taka polna na Orły Cesin chyba.
15: I tam to zaraz jest taka wielka polana. I to jest tam. Tak. I to jest tam. No i co tam się będzie działo od początku? Tutaj, dobrze, pani Aleksandra.
16: Ja mogę troszeczkę przybliżyć temat konkursów, które mamy przewidziane. Myślę, że to taka fajna atrakcja też dla właścicieli, żeby wystartować ze swoim pieskiem. W programie są 4 konkursy. Między innymi konkurs na najdłuższy ogon i też na najdłuższego jamniczka. Wymyśliliśmy też taki konkurs na najwięcej sztuczek w minutę. To dla takich piesków, które gdzieś tam lubią trenować, znają różne komendy. I też będzie tor przeszkód na czas. W tych konkursach są bardzo fajne nagrody i zachęcamy do udziału. Nasi sponsorzy się bardzo postarali, jeśli chodzi o właśnie wsparcie nas w tych nagrodach, więc naprawdę warto. I zapisy na konkurs będą już na wydarzeniu. Jeszcze mogę wspomnieć o tym, że w międzyczasie warto skorzystać z naszej strefy gastronomicznej. Będzie między innymi grill, ciasto, będą również napoje, soki, które będą dla uczestników darmowe. Więc zapraszamy serdecznie i można już wcześniej przemyśleć, kto na który konkurs, żeby te zapisy też były takie sprawne.
15: Sprawnie przebiegały. O której startujecie, jak już pani Aleksandra jest przy głosie? Poproszę.
16: Oficjalnie startujemy o 13:30.
15: O 13:30 oficjalne otwarcie wydarzenia w programie, nie tylko konkursy, strefa gastronomiczna i pogaduchy i spotkanie. ale też, jak powiedzieliśmy, wykłady. I tutaj pytanie do pana Artura, bo ja widzę całkiem rzeczywiście poważnych gości, fajne tematy, aż 5 takich pouczających prelekcji i warsztatów. Proszę tak. opowiedzieć.
18: To może zacznę tak. Przedstawię prelegentów po prostu i opowiem, o czym mniej więcej będą rozmawiali. Pierwszą prelegentką będzie Urszula Małoszewska-Cyrulińska. Jest to zoopsycholog, kynolog, behawiorystka, trenerka psów i edukatorka. Prowadzi wykład poświęcony najczęstszym problemom behawioralnym jamników. Opowie, jak rozpoznawać pierwsze sygnały, trudności, z czego mogą wynikać niepożądane zachowania i jak zapobiegać ich utrwalaniu. Kolejnym gościem będzie doktor nauk weterynaryjnych Sybilla Berwit-Wójtowicz, specjalistka zajmująca się żywieniem psów i kotów. Podczas wystąpienia poruszy kwestie związane z prawidłowym żywieniem psów oraz najczęstszymi

0: Więc super, że udało po prostu się jej znaleźć czas i przyjedzie do nas na to wydarzenie. Bardzo ważnym punktem programu będą również warsztaty prowadzone przez Annę Oględzką, instruktorkę pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, trenerkę i behawiorystkę psów i studentkę medycyny weterynaryjnej. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać nagłe stany zagrożenia zdrowia i życia psa oraz jak właściwie reagować przed dotarciem do lekarza weterynarii. Warsztaty obejmą zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia na fantomie psa. Uważam, że to jest punkt ważny dla każdego posiadacza psa, każdego właściciela psa, niezależnie od rasy. Często ta wiedza po prostu uratuje życie. W programie znajdzie się też pokaz dogoterapii przygotowany przez Agnieszkę Tolman, zoopsycholog, instruktorkę szkolenia psów i dogoterapii oraz hodowczynię dogów niemieckich. Podczas pokazu uczestnicy zobaczą, jak może wyglądać praca w terapii i edukacji oraz jakie znaczenie mają odpowiednie predyspozycje, przygotowanie i dobrostan psa terapeutycznego. Jest to chyba jedyna dziewczyna, która prowadzi dogoterapię z dogami niemieckimi na terenie Polski. Więc też myślę, że warto to zobaczyć. Psy są ogromne. Będzie zapraszała dzieci na scenę i będzie właśnie tak wyglądał ten pokaz. Więc zapraszamy, bardzo warto.
1: No jeszcze pan Artur Widziak będzie miał swój wykład.
0: I tak, ostatni wykład poprowadzę osobiście. Jestem trenerem psów, behawiorystą, instruktorem mentrelingu i właścicielem hotelu dla psów. Opowiem o takim kontrowersyjnym temacie, czyli klatce kennelowej. Czy jest to bezpieczna przystań dla psa, czy więzienie? Omówię fakty, najczęstsze mity, zasady prawidłowego wprowadzania klatki oraz jej zastosowanie w domu, podczas podróży i w codziennej opiece nad psem.
1: Całość spotkania zakończy się około 20, jeżeli chodzi o sam program, ale być może uczestników będzie tylu, że będą te pogaduchy trwały dłużej. Kogo zapraszacie? Czy wy kierujecie konkretnie do kogoś zaproszenia? Powiedzcie, jak to wygląda.
2: Zapraszamy wszystkich miłośników jamniczków, jamniczki, tak jak wcześniej wspominałam, też pieski, które czują się jamniczkami. Zapraszamy z całymi rodzinami oczywiście, tak żeby coś się działo na tym wydarzeniu, żeby każdy mógł skorzystać, może przekona się i też niebawem będzie miał swojego jamniczka.
1: Ale też wiem, że chętni do odwiedzenia was są właściciele zupełnie niepodobnych do jamników psów i też, rozumiem, zapraszacie.
2: Oczywiście.
1: I wszystkich ciekawskich.
2: Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Naprawdę będzie dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze wspomnę tylko, że będzie można na miejscu wykonać szarpak dla swojego pieska, magnesy i też będą animatorzy dla dzieci, więc dzieciaki też jak najbardziej będą miały coś dla siebie.
1: I jeszcze pani Sandra.
3: Tak, jeszcze dodam, że będzie pokaz chodzenia na szczudłach, także to też jest ciekawa atrakcja dla dzieci, także zapraszamy wszystkich.
1: To już kończymy, a na koniec poproszę, powiedzcie mi, dlaczego jamniki są takie wyjątkowe, że zasłużyły na zlot? No już wiemy, jak to poszło, ale no co tam w nich jest takiego?
3: Jamniczki są naprawdę wyjątkowe, jeśli ktoś ma jamniczka, to wie, a jeśli ktoś nie ma, to zachęcamy do adopcji, w fundacjach jest ich naprawdę pełno. Zasługują na kochane domki. No i jak widać, jamniczki wróciły do
1: łask.
3: Do łask.
1: To prawda. Kiedyś były dość popularne, potem nagle nie. A
3: tak,
1: teraz,
3: ale teraz
1: jest
3: naprawdę,
1: ich coraz
3: tak,
1: więcej.
3: Nawet widać w naszym mieście. Jest ich naprawdę sporo.
1: Dobrze. To co? Zapraszamy. Spotkanie otwarte.
0: Tak. Zapraszamy wszystkich właścicieli psów, ponieważ wiedza, atrakcje będą dla każdego.
3: Tak, wstęp jest darmowy oczywiście, także zapraszamy.
1: Dziękuję pięknie za tę wizytę, za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli organizatorzy pierwszego zlotu jamników w Sochaczewie. Sandra Kowalska, dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Aleksandra Kornacka.
2: Dziękuję.
1: I Artur Widziak.
0: Dziękuję bardzo.
4: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

śpiewała Lanbery razem z Tripsem. Debausa, a także NA jeszcze do 10:00, a o 10:00 w Radiu Sahaczew wiadomości. Warto być blisko.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
13: Na zegarach już 10:00.
14: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
15: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
14: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
16: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
14: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
17: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
14: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
18: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
14: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
5: Cóż nam udało się odnaleźć?
19: Czyżby?
5: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego,
19: no, faktycznie,
5: ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
19: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
5: Tak, można by tak nazwać.
19: Siup do koszyka i idziemy
5: dalej. Idziemy dalej.
14: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
20: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
21: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
22: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
23: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
22: Mówiła tuż po spotkaniu Świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Jak kończyć karierę, to tylko w finale. Tak może o sobie powiedzieć Alicja Rosolska. Wraz z Martyną Kubką awansowały do finału gry podwójnej podczas tenisowego Polish Open, rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki i Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia oraz Lech. Gorzej było w lidze konferencji. Raków zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby przełożyć także trener Lecha Nils Frederiksen. Dziś za to jedno spotkanie po jedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Reymonta o 20:30.
20: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
21: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
13: 6 minut po godzinie 10, no to możemy wrócić do tej muzy, którą dla Was mamy od Roxette na przykład. Sleeping in my car na start tej godziny, za chwilę też Imagine Dragons, Paweł Domagała czy Rosie i Bruno Mars. No taki zestaw właśnie dla Was mamy.

0: 20 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Sochaczew. Bruno Mars już za nami, a co przed nami? No właśnie, patrząc na to, jak ten weekend można spędzić w mieście, no to na przykład można skorzystać z darmowych warsztatów tanecznych, które to odbywają się w amfiteatrze na Podzamczu. No i część takich spotkań już za nami, ale też kolejne, te jeszcze przed nami. Te odbywają się pod hasłem Tańce z całego świata i dokładnie to w godzinach wieczornych od 19.45 do 20.30. Tak wygląda każda sobota. No i zapraszamy na te najbliższe, które to mają być niespodzianką. Tak są właśnie wpisane w harmonogram jako warsztaty niespodzianka. Kolejne 20 sierpnia to będą już te setanga argentyńskiego, a warsztaty salsy odbędą się 29 sierpnia i będą tymi ostatnimi na zamknięcie wakacji i całego cyklu. Wstęp jest wolny, a na tusochaczew.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy są szczegóły.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Szczegóły na stronie zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Co przy piątku poleca Pasza Kebab? No to danie wegetariańskie, czyli falafel wraz z surówką, w niej pomidor, ogórek oraz cebula. Do tego chleb pita lub bułka, a także sos do wyboru i napój. Ale gdybyście chcieli zjeść coś innego, no to w Pasza Kebab na terenie Otoparku znajdziecie również nuggetsy, kebab na talerzu, ten w bułce czy na cienkim. Smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
10: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
11: Szeroki wybór, pełny smak?
12: Tak,
11: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką.

0: 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Ale sto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na to przy dźwiękach męskiego grania dotarliśmy prawie do 11:00. Za chwilę wiadomości. Podłożył bombę pod własne auto. O co dokładnie chodzi? To te szczegóły pojawią się za moment. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
12: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
13: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885-369-751.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
17: I to już prawie 11.
18: Trwają przygotowania do budowy kolejnych odcinków gazociągu w gminie Nowa Sucha. W tym serwisie zapraszamy na ostatnie wakacyjne spotkanie w ramach projektu Wibracje Zdrowia. Po wakacjach będą kolejne. Awaria sieci elektrycznej w domu urodzenia Fryderyka Chopina zażegnana. Placówka wraca do normalnej działalności, choć dziś jeszcze ze zmianami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za mieszkańcami gminy Nowa Sucha ważne spotkanie dotyczące budowy kolejnych nitek gazociągu. Jak mówi wójt Maciej Mońka, najważniejszy wniosek ze spotkania jest taki, że gmina faktycznie w dalszym ciągu się gazyfikuje i są miejscowości, gdzie jeszcze w tym roku pojawi się sieć.
19: Póki co dotyczy to większości Zakrzewa, części Szelik i Nowej Suchej, tej części właśnie za torami kolejowymi. Od dawna tutaj z radnymi, z sołtysami zabiegaliśmy o to, żeby ten projekt powstał. No i w końcu doczekaliśmy się realizacji. Było spotkanie dla mieszkańców. Firma Entry zachęca mieszkańców, kiedy już jest właśnie planowane to wybudowanie, żeby składać wnioski o przyłączenie do gazociągu. Jest to alternatywa dla innych źródeł ogrzewania, myślę, że też interesująca. My, jeśli chodzi tutaj o gminę, w wielu naszych budynkach korzystamy z gazu ziemnego i również już projektujemy kotłownię gazową w budynku Urzędu Gminy, który jest ostatnim budynkiem, w którym jeszcze mamy kotłownię węglową, ale właśnie czekaliśmy na ten moment, żeby powstał gazociąg.
18: Firma zachęca też mieszkańców takich miejsc, gdzie nie jest planowany gazociąg, do składania wniosków. W przypadku dużego zainteresowania firma rozważy rozszerzenie planów inwestycyjnych. W Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie odbywają się zajęcia realizowane w ramach projektu finansowanego z Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego pod hasłem Wibracje Zdrowia – Ciało, Umysł, Duch. W ramach cyklu odbyło się już kilka spotkań m.in. z Qigong, jogą i dietetykiem. O tym, co przed nami, mówi Ilona Wilk-Biś, autorka projektu.
20: Ostatnie wakacyjne spotkanie to będzie 8 sierpnia. O 11 będzie spotkanie z dietetyczką.
5: a o 13.30 warsztat z refleksoterapii. Także też myślę, że dosyć ciekawy temat.
18: Również po wakacjach zaplanowano kilka spotkań.
5: Będą to m.in. warsztaty z aromaterapii, będzie też koncert Misji Gongów, będzie spotkanie z naturoterapeutką oraz spotkanie z panią psycholog Agnieszką Kozak oraz z coachem Michałem Celedą, a także dwa warsztaty. Jeden to będzie z tańca intuicyjnego, a drugi z totalnej biologii.
18: Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli ponownie dostępny dla zwiedzających. W poniedziałek po burzy w obiekcie wystąpiła awaria sieci elektrycznej. Była na tyle poważna, że muzeum na kilka dni wyłączono z użytku. Działalność placówki wraca do normy, choć dziś są jeszcze zmiany w funkcjonowaniu. Trzeba było odwołać kwadranse muzyczne. Odbędą się natomiast sobotnie i niedzielne recitale chopinowskie. Dziś w ramach rekompensaty wstęp do muzeum jest wolny.
8: Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
9: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
8: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
20: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
21: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
20: Z posiłków nie zniknie mięso.
21: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
20: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
8: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
22: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
8: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami.
23: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Oj, zdecydowanie upał nie służy i to niezależnie od wieku można mieć przez to kłopoty. Czworonożni przyjaciele też ciężko znoszą właśnie te wysokie temperatury, więc trochę sobie od nich odpoczniemy, to na pewno w tym najbliższym czasie. Dziś do 25, a w weekend 22, może 24 stopnie, tak prognozują nam synoptycy. Sporo chmur, choć słońce będzie próbowało się za nich dzielnie przebijać. Przy sobocie, no to raczej ich przewaga, choć bez deszczu. W niedzielę tu już jest większa szansa na rozpogodzenia.
23: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
24: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
23: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: Na początku przyszłego tygodnia, no to te wyższe wartości, ten upał może się delikatnie przypomnieć, bo mówimy o 31 stopniach. Ta 32 gdzieś jeszcze w tym kolejnym tygodniu może się pojawić, ale tak to wartości będą utrzymywały się na poziomie 25-26 stopni. No i ma być pogodnie.

0: Za chwilę w Radiu Sochaczew audycja powiatowa, a w naszym studiu pojawią się pedagog Ewa Kajetaniak i psycholog Paulina Ziółkowska z PCPR-u. Bądźcie blisko.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
14: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
15: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Dzień dobry, lato!
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
0: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
20: A w naszym studiu pedagog Ewa Kajetaniak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam Państwa.
20: I z tegoż centrum psycholog Paulina Ziółkowska.
22: Dzień dobry.
20: Dzień dobry, porozmawiamy dzisiaj już troszkę o tym, co za chwilę, co po wakacjach, co od września, bo intensywnie pracujecie nad różnymi formami zajęć i takimi, które są kontynuacją i takimi, które będą nowością. Taką nowością ma być szkoła dla rodziców. Co się pod tym kryje?
3: Tak, będziemy realizować taki nowy cykl właśnie bezpłatnych warsztatów skierowanych do rodziców i opiekunów z naszego powiatu sochaczewskiego i celem takich spotkań będzie właśnie wzmacnianie kompetencji wychowawczych, budowanie dobrych relacji w rodzinie, czy wspieranie rodziców, tak, w codziennych wyzwaniach związanych z wychowaniem właśnie dzieci. Planujemy realizować ten program w dwóch edycjach, który będzie dostosowany do wieku dzieci oraz właśnie wyzwań charakterystycznych dla poszczególnych etapów ich rozwoju.
20: Ja rozumiem, że pod hasłem szkoła nie kryje się jakaś regularna szkoła, ale po prostu jakieś spotkania takie warsztatowe pewnie,
3: tak,
20: z rodzicami.
3: Tak, dokładnie. Planujemy takich 8 spotkań raz w tygodniu najprawdopodobniej. Nie będą to dosyć długie spotkania, więc na pewno znajdziemy czas, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach. Jakieś szczegóły oczywiście gdzieś już bliżej września na pewno będą dostępne na naszej stronie internetowej.
20: A myślicie o konkretnej grupie wiekowej dzieci? Czy tutaj jesteście otwarci? Czy chodzi o maluszki, czy starsze dzieci?
3: Tak, będziemy chciały podzielić właśnie na dwie edycje. W tym roku raczej będzie to dedykowane dla młodszej grupy odbiorców dzieci, dla rodziców dzieci, które gdzieś tam są przed szkołą, czy wczesnoszkolne, tak, czy w przedszkolnym wieku. Także na razie gdzieś tam się będziemy skupiać na młodszych dzieciach, natomiast gdzieś kolejna edycja będzie bazować na wychowaniu starszych dzieci.
21: Przedszkole to trudny czas i dla dzieci, i dla rodziców, więc będziemy chcieli wspierać dzieci poprzez działania skierowane do rodziców i mam nadzieję, że nasze cykliczne spotkania z rodzicami przyniosą jakieś fajne efekty. Mam nadzieję, że rodzicom się spodobają. Jesteśmy też otwarci na to, co rodzice zaproponują, czyli mamy takie ścisłe bloki tematyczne, ale jeśli będą jakieś potrzeby i rodzice skierują do nas jakieś zapotrzebowanie, to oczywiście jesteśmy otwarte, będziemy tematy takie realizować. Mam nadzieję, że jak każde nasze szkolenia i warsztaty, będą one jak najbardziej owocne dla naszych uczestników.
20: Dobrze, to szczegóły podamy już, tak jak pani powiedziała, bliżej tej propozycji dla rodziców, a teraz z kolei o propozycji dla specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tu z kolei planujecie szkolenie.
21: Planujemy szkolenie i to będzie takie szkolenie, myślę, że takie całodniowe, co najmniej 6-8 godzin. Zobaczymy jeszcze, jak damy radę czasowo to zrobić, ale chcemy, żeby to było szkolenie takie bardzo interdyscyplinarne, czyli żeby zaprosić do udziału w szkoleniu pracowników socjalnych, przedstawicieli policji, służby zdrowia, kuratorów. Będziemy mówić przede wszystkim o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o tym, jak my pracujemy z osobami doświadczającymi tej przemocy, jak pracujemy z osobami stosującymi przemoc. Nie zapomnimy też o dzieciach, które jakby w rodzinach dotkniętych przemocą też szczególnie są narażone na takie działania rodziców. I to szkolenie będzie, myślę, że nie we wrześniu. Troszeczkę musimy później je zrobić, żeby też, no bo we wrześniu będziemy też mieli warsztaty w szkołach. Wiadomo, to co robimy już jest wpisane w nasze działania rokrocznie, więc szkolenie dla specjalistów będzie pewnie październik, listopad.
20: Dobrze. Warto też wspomnieć, że cały czas, od niedawna w sumie, ale już też parę ładnych miesięcy, działa na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie punkt konsultacyjny dla młodzieży. Przechodzimy do kolejnej grupy, do
21: wiekowej,
20: której,
21: tak,
20: i wiekowej, i takiej merytorycznej, do której skierowana jest wasza oferta. Warto o tym pamiętać i warto korzystać.
3: Tak, przypominamy tak, że właśnie prowadzimy punkt konsultacyjny dla młodzieży. Młodzież może się zgłaszać do nas, do PCPR-u w Sochaczewie z różnymi problemami. Udzielamy wsparcia emocjonalnego, udzielamy wsparcia w różnych kryzysach, także śmiało można do nas zaglądać. Jesteśmy bardzo sympatyczną grupą osób, która po prostu jak najbardziej pomoże i gdzieś tam wesprze w różnych trudnościach.
20: No ten punkt tak jest pomyślany od początku, że on ma być takim punktem trochę interwencji kryzysowej, czyli jak dziecko, młodzież jest w kryzysie, to ma gdzie pójść po prostu i uzyskać wsparcie. Tak. Zachęcamy, z tego co wiem, to rodzice się zaniepokojeni o dzieci też potrafią do tego punktu zgłosić.
21: Mogą i to się jest zgłosić okay. I to jest okej, okay, jak najbardziej. Jakby w takich sytuacjach też pracujemy jeden na jeden, czyli to znaczy właściwie dwa na dwa. Mhm. Bo Paulinka, tutaj pani psycholog, pracuje z dzieckiem, natomiast ja też pracuję z rodzicami, żebyśmy też mieli taką pomoc rzeczywiście rodzinie, a nie tylko jednemu członkowi tej rodziny. Wydaje mi się, że to się sprawdza, bo z tego co do tej pory zauważyliśmy, takie działania właśnie obejmujące całą rodzinę przynoszą najwięcej efektów.
3: Tak, tutaj powiem, że to jest zupełnie inna praca, jak właśnie rodzic przychodzi razem z dzieckiem, bo gdzieś jednocześnie właśnie widzimy i rodzica, i dziecko, i ta praca jest o wiele łatwiejsza.
20: Zdecydowanie tak. To skoro było o młodzieży, o rodzicach, o specjalistach, to jeszcze powiedzmy, że też w waszej ofercie jest mieszkanie treningowe, które z kolei ma zapewnić takie wejście w dorosłość młodym osobom, które opuszczają pieczę zastępczą. Ułatwić takie
21: oczywiście,
20: przejście.
21: To też jest taka nasza perełka, bo od stycznia właściwie to mieszkanie działa, ruszyło. To jest mieszkanie skierowane do takiej starszej młodzieży, czyli 18-latków do 28 roku życia mogą korzystać nasi podopieczni. Oczywiście muszą wtedy się uczyć lub pracować, to jest też istotne. I to są osoby, które są zdecydowane opuścić pieczę zastępczą i żeby nie było tak, że wpadają od razu w jakby to życie dorosłe, to mogą skorzystać z mieszkania treningowego, gdzie uczą się odpowiedzialności, gdzie uczą się dorosłości, gdzie uczą się samodzielności. Ja też zauważyłam pod naszymi postami, że ktoś napisał: ojej, mieszkanie treningowe, co tam można trenować? To tak sobie myślę, że napisała to osoba, która na pewno nie ma dzieci i która na pewno nie widzi, jak dzieci wchodzą w wiek jakby dorosły i z czym się mierzą i jakie mają problemy. Bo czasem jest tak, że my rodzice, znaczy najczęściej jest tak, że my rodzice tego nie widzimy. Uczymy dzieci przez nasz przykład, ale nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że dzieci potrzebują czegoś więcej i to mieszkanie myślę, że właśnie w takim momencie się sprawdza, kiedy dzieci mogą jakby uczyć się dorosłości w bezpiecznych warunkach, kiedy mają też obok za ścianą, bo to mieszkanie jakby ma takie trzy pokoje i w każdym może mieszkać inna osoba. Kiedy ma za ścianą osobę w podobnym wieku, z podobnymi problemami być może, albo z podobnymi doświadczeniami życiowymi, ale ma też pomoc osób dorosłych. Więc to jest dla nas bardzo ważne. Mamy już mieszkankę, która jest zadowolona z tego, że tam może przebywać, więc myślę, że też powolutku to zainteresowanie mieszkaniem treningowym jest coraz większe.
20: No tu warto też wspomnieć, że taką przesłanką do tego, żeby je utworzyć, było też jakby uniknięcie czy zapobieżenie temu, żeby te młode osoby nie wróciły na przykład do biologicznych rodzin, czyli one, żeby rzeczywiście mogły zacząć swoje nowe życie. O to też chodziło. Tak. Już na zakończenie nie możemy nie wspomnieć o tym, że w tym roku wasz słynny, znany konkurs literacki, w którym podejmujecie szereg zagadnień, trudnych tematów też związanych z życiem rodzinnym, obchodzić będzie swoje dziesięciolecie.
21: Tak, to już minęło 10 lat, nie wiadomo kiedy, jak z bicza strzelił. W tym roku 10. edycja. Oczywiście będzie poświęcona rodzinie, z racji tego, że prowadzimy kampanię związaną z rodziną Czas strzelił. W tym roku 10. edycja. Oczywiście będzie poświęcona rodzinie, z racji tego, że prowadzimy kampanię związaną z rodziną, czyli Rodzina Bezpieczne Miejsce. Więc konkurs też, nie zdradzimy tematu, ponieważ jeśli ktoś nas słucha, kto już mógłby zacząć pisać, a nie chcemy tego, więc będziemy we wrześniu, oczywiście jak szkoły ruszą, będziemy wysyłać wszystkie informacje dotyczące konkursu. Jak zwykle będą świetne nagrody i jak zwykle wszyscy będziemy mocno wspierać młodzież i dzieciaki piszące, bo jest ich coraz więcej, każdego roku przybywa i to jest niesamowite. W świecie SMS-ów, telefonów nasze dzieciaki ciągle piszą. piszą i to jest fajne.
20: I mają o czym dużo wrażliwych prac.
21: Tak. Tak,
20: wpływa na ten konkurs. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gośćmi audycji były pedagog Ewa Kajetaniak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo.
21: Dziękuję również.
20: I również z PCPR-u psycholog Paulina Ziółkowska.
1: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
22: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów

0: Centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lambery. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Szczegóły na stronie zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
12: Dzień dobry, lato!
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: No to sprawdźmy, co na dziś się przygotował dla Was Bar Grzegory. To jako danie dnia na pierwsze macie zupę fasolową, a na drugie rybę mirunę z ziemniakami oraz surówką z kiszonej kapusty. Ale dodatkowo dziś w ofercie ryba smażona, czyli morszczuk, a także pierogi te ręcznie robione domowe, to ukraińskie pielmieni, a także z mięsem. Bar Grzegory dziś czynny do 19, a lokalizacja to Kuznocin 112B. Smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieszyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
12: Jest 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Gmina Teresin przygotowuje się do wymiany wodomierzy. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy zadania. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. W altance utwardzono fragment drogi gminnej. Będzie też o rodzinnych ogródkach działkowych w Sochaczewie. Dziś ich użytkownicy bardziej niż nasadzenie warzyw i owoców stawiają na rekreację. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Teresin przygotowuje się do wymiany wodomierzy. Chodzi między innymi o to, by pojawiła się możliwość zdalnego ich sczytywania. Inwestycja zostanie rozłożona w czasie. Na jej pierwszy etap samorząd przeznaczył 500 000 zł. O szczegółach dyrektor GZGK Beata Miazek.
14: My wodomierze mamy w samym Teresinie ponad 4000 z haczykiem. Na ten moment jesteśmy na etapie jako Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej organizowania przetargu i myślę, że w sierpniu ten przetarg na wyłonienie wykonawcy się rozstrzygnie. No od września, przynajmniej od połowy września, po podpisaniu umowy z wykonawcą, myślę, że taki się znajdzie. No, zaczniemy pracę i myślę, że tych pieniążków, orientując się tak w cenach, powinno starczyć na jakieś 1000 wodomierzy. Ale przed nami to jest taki proces, ten rok i kolejne 2 lata, gdzie byśmy wszystkich beneficjentów naszych, czyli osoby fizyczne i firmy, zaopatrzyli w wodomierze zdalne. Pod warunkiem, że znajdą się pieniądze w samorządzie.
13: Urząd Gminy Sochaczew informuje o zakończeniu inwestycji drogowej w miejscowości Altanka. Utwardzono tu blisko 350 metrów gminnej drogi, co na pewno poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkujących ją mieszkańców. Koszt wykonanych prac to kwota ponad 70 tysięcy złotych. I zmieniamy temat. Ogródki działkowe w Sochaczewie mają się dobrze. W sumie jest ich 11. Co ciekawe, tereny rekreacyjne mają tu osoby w różnym wieku. Tak jest między innymi w przypadku rot nad Utratą.
15: Nasze ogrody posiadają 98 takich ogródków działkowych o powierzchni 3 hektarów, 129 mamy członków w tym momencie. To są jednak chyba z większych ogrodów działkowych na terenie Sochaczewa.
12: A ktoś miałby ochotę, żeby zagarnąć te ogrody działkowe, skoro mają taką sporą powierzchnię?
15: Na tą chwilę nie. Wszystko robimy w tym kierunku, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego te ogrodki znalazły się i zapewniały komfort wszystkim tych użytkownikom i mieszkańcom okolic. Jest to taka enklawa zieleni, która pozwala na właściwie właściwy wypoczynek. Gdzieś jakieś 50% działkowców to są ludzie w wieku produkcyjnym młodzi.
13: Mówił wiceprezes ROT nad Utratą Zbigniew Andrzejczyk w rozmowie z Grażyną Bolimowską-Gajdą. Jak dodał, na przestrzeni lat ogródki zmieniły nieco swój profil.
15: Ogródki te spełniają większą rolę. Mianowicie są rekreacyjno-wypoczynkowe. Natomiast uprawy też są robione przez niektórych działkowców, ale wypiera to po prostu rekreacja, wypoczynek czynny na świeżym powietrzu.
13: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
16: Policjanci ruszyli w trasę. Zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
17: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
16: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi. Ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości sześciokrotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Odpoczywamy od upałów. Chciałoby się powiedzieć nareszcie, ale musimy być przygotowani na burzę i deszcze. Do niedzieli temperatury przyjazne, powyżej 20 stopni. Teraz 23 stopnie, niebo błękitne nad nami, więc jak najbardziej dzisiaj polecamy spacery i ruch na świeżym powietrzu.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 5 minut po 12 zaczynamy kolejną godzinę z Radiem Sochaczew. Mam nadzieję, że towarzyszycie nam. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. Co w tej godzinie? Lato w mieście? Można spędzić lato w mieście, to podpowiemy Wam, jakie atrakcje czekają na Was, gdzie na przykład możecie poszukać ochłody, nie tylko w Sochaczewie, ale również poza Sochaczewem. A na razie

Tak, tak, to kultowe piosenki grupy ABBA, a u nas już za chwilę premiera muzyczna. Dzisiaj grupa Manchester i Kochać to za mało. Najnowszy singiel o toksycznej miłości. Na chwilę to poprzedni singiel grupy Manchester, bardzo dobrze przyjęty. No więc muzycy poszli za ciosem i wydali kolejny, bardzo emocjonalny, pod tytułem Kochać to za mało. W warstwie lirycznej, jak sami opowiadają, to poruszająca i bezkompromisowa opowieść o trudnym rozstaniu, walce z samym sobą, uświadomieniu sobie, że nawet największe uczucie nie jest w stanie naprawić destrukcyjnej relacji. To polecam, posłuchajcie i ocencie, czy takie sformułowania jak taniec brudnych dusz, dwaj tyrani, musimy spłonąć, żeby dalej iść, przemawiają do waszej wyobraźni, a więc i melodyjny, i z dobrym tekstem.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: A co dzisiaj mamy? Grupa Foreigner, Say You Will, utwór z 1987 roku. Pierwszy singiel tego brytyjsko-amerykańskiego zespołu. Utwór z 1987 roku. Pierwszy singiel tego brytyjsko-amerykańskiego zespołu. 1987 roku. Pierwszy singiel tego brytyjsko-amerykańskiego zespołu.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: A w kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Zamierzacie celebrować to święto? No to proszę bardzo, byle z miarem.
4: Radio Sokarzew. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox,
9: tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
19: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
21: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
22: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
23: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

Sonna 94.9 FM. No to lato w mieście. Przypominamy i podpowiadamy, jak można wolny czas zaplanować. Wodny plac zabaw w Sochaczewie przy pływalni Orka na terenie Mosiru, ulica Olimpijska. 17 urządzeń wodnych, fontanny, zraszacza, armatki. Wstęp na plac jest bezpłatny. Czynny w sierpniu do 20, w kolejnym miesiącu do 19. Jeśli szukacie ochłody, to znajdziecie ją również w Parku w Granicach, gmina Teresin. Park w Granicach, tam też mnóstwo atrakcji, nie tylko wodnych, otwarty w godzinach od 9 do 21. Co jeszcze na dzisiaj zaplanowano i w czym możecie uczestniczyć? 18. Wibracje zdrowia. Ciało, umysł, duch, zajęcia pilates, zielony teren na tyłach SCK w Boryszewie. Wstęp oczywiście wolny i cały czas, przypominam, trwa letni festiwal sportowy w Mosirze. Wehikuł czasu i wielka misja podróżnika to do 13. Dzisiaj już nie zdążycie, ale pomyślcie o tym, żeby zajrzeć na teren Mosiru w następnym tygodniu. Bieżnia lekkoatletyczna, teren zielony przy stadionie, to czeka na Was i wiele konkurencji sportowych, w których możecie uczestniczyć i się realizować.

0: I jeszcze tylko dodam, że festiwal sportowy MOSiR to zajęcia i dla dzieci, i dla dorosłych.
1: Autopromocja.
2: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A

0: że wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Jump za 12 minut 13, a my za chwilę zaproponujemy wam coś na obiad.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Bar Grzegory zaprasza na obiad. Co dzisiaj w ofercie? Danie dnia, zupa fasolowa, do tego ryba mioruna, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty. Jak zawsze w ofercie ryba smażona, dzisiaj morszczuk i pierogi ręcznie robione, domowe. Mogą być z mięsem, pielmieni, ukraińskie, do wyboru, więc Bar Grzegory zaprasza, Kuznocin 112B. Życzymy wam smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażone. Ona wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: 11 minut do 13 i Edyta Górniak. To nie tak jak myślisz. To nie tak jak myślisz, kotku. To do tego filmu ta piosenka została skomponowana.

4 minuty do 13. O 13 kolejne wydanie wiadomości. Będą informacje lokalne i ekonomiczne. Będzie o inwestycjach realizowanych właśnie w wakacje. O tym, które zyskały wsparcie finansowe i mogły zostać dokończone.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 5,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Boisko w Kątach po modernizacji za ponad 500 000 zł pomogło dofinansowanie zewnętrzne. Trwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja. Sprzed budynku dworca PKP w Sochaczewie zniknął parowóz Ryś. Znamy powód. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Zakończyła się modernizacja kompleksu sportowego w Kątach. W ramach inwestycji wymieniono nawierzchnię boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej, zmodernizowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, ogrodzenie oraz piłkochwyty. Samorząd zakupił też nowe wyposażenie sportowe. Wartość zadania wyniosła ponad 500 000 zł, z czego ponad połowę stanowiła dotacja z rządowego programu Orlik. Przypominamy, że kompleks jest obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Do 27 sierpnia trwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To najstarszy rajd w Sochaczewie. W tym roku przypada jego jubileuszowa 25. edycja. Wydarzenie zainicjował poseł Maciej Małecki. W jego organizacji biorą udział Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta. Jak mówi starosta Jolanta Gonta, ten rajd jest z jednego względu szczególny.
9: Jest to rajd jeden z kilku, które organizujemy jako samorządowcy, czy powiat, czy miasto, czy wspólnie organizujemy, ale jest szczególny dlatego, że zawsze z okazji tego rajdu przede wszystkim oddajemy cześć naszym dwóm mieszkańcom naszego powiatu, naszego miasta, czyli panu Tadeuszowi Krawczykowi i pani Annie Krawczyk. Zaczynamy od złożenia kwiatów na cmentarzu, na ich grobie, zapalenia znicza, bo państwo Krawczykowie wspierali zarówno turystykę rowerową, jak i kolarstwo szosowe, wyczynowe. Zawsze byli gotowi do pomocy.
8: Rajd odbędzie się w sobotę 5 września. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I zmieniamy temat. Podróżni korzystający z PKP w Sochaczewie mogą być zaskoczeni. Sprzed budynku dworca zniknął zabytkowy pojazd kolejowy, który zdobił plac przed wejściem do budynku od ponad 30 lat. To parowóz wąskotorowy typu Ryś, który został tu ustawiony w 1989 roku jako pomnik techniki. Rozczarowani zniknięciem pojazdu mieszkańcy mogą jednak spać spokojnie. Jak wyjaśnia Muzeum Kolei Wąskotorowej, które jest właścicielem pojazdu, parowóz został zdjęty z pomnika tylko czasowo, na czas renowacji. Teraz zaproszenie. Trwa cykl koncertów chopinowskich w Brochowskiej Bazylice. W każdą wakacyjną niedzielę o godzinie 13.15 można wysłuchać tu innego artysty. Tym razem przy fortepianie zasiądzie Konrad Skolarski. Pianista koncertował m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Serbii, Belgii, Japonii czy Turcji.
0: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść. Mówi analityk rynku paliw. pani w Urszula Cieślak.
14: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
13: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl.
15: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
13: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
7: 5 minut po 13 Radio Sochaczew na 94,9 FM. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. Upały trochę odpuściły. Mam nadzieję, że sytuacja na kolei też się ustabilizuje. To a propos wakacyjnych czy urlopowych wyjazdów, bo z powodu upałów wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów. Niektóre pociągi odwołano. Kolejarze monitorują linie kolejowe, ale miejmy nadzieję, że to będzie już stabilnie. Elton John na początek tej godziny.

0: po 13, a w kalendarzu muzycznym taka data dzisiaj i myślę, że warto o niej wspomnieć. 7 sierpnia 1946 roku urodził się Janusz Kruk, muzyk, kompozytor, lider zespołu 2 plus 1, prywatnie mąż wokalistki Elżbiety Dmoch. Skomponował muzykę do większości utworów 2 plus 1, choć Pomaluj mój świat, Wstawaj, szkoda dnia, Windą do nieba, czy Iść w stronę słońca. Zmarł w 1992 roku na zawał serca. Miał tylko 46 lat i to głównie jemu grupa 2 plus 1 zawdzięcza ogromny sukces.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM.
2: Jeszcze
1: więcej muzyki na lato.

0: Daria Marksi, burza. A propos tych innych burz, to na dzisiaj zapowiadane są przez synoptyków, zwłaszcza na południu Polski. Projekty budżetu obywatelskiego w tym roku w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego miasto realizuje 17 projektów wybranych przez mieszkańców w otwartym głosowaniu i właśnie do realizacji trafiają dwa takie projekty. Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Karwowo oraz zabawy z siódemką pod chmurką. Tutaj celem jest modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej numer 7. Jeśli chodzi o boisko do koszykówki, to powstanie na osiedlu, tak jak wspomniałam, Karwowo przy ulicy Chabrowej. Inwestycja obejmuje powstanie ogólnodostępnego obiektu, wymiary 10 na 20 metrów z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, czyli gumową. Wartość zadania ponad 114 tysięcy. A wykonawca ma 4 miesiące od podpisania umowy na zakończenie prac. No to trzymamy kciuki, by jeszcze w tym roku odbyły się tu mecze koszykówki. A o kolejnych projektach z budżetu obywatelskiego jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
1: 94,9 FM. Radio.
2: Radio Słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
15: Oh my God.
14: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
17: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
18: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: A my powróćmy do tego, co działo się wczoraj. Wczoraj 31. Łowicka Pielgrzymka, Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa wyruszyła z Łowicza na Jasną Górę. Na Jasną Górę pątnicy dotrą 14 sierpnia, czyli w przeddzień uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii i Panny. Mają do pokonania blisko 250 km w ciągu 9 dni wędrówki i na Jasną Górę pielgrzymuje również nasz redakcyjny kolega Oskar Tomczyk. No to posłuchajmy, jak Oskar się czuje.
1: Witam i pozdrawiam z Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę. Nastroje wszystkich uczestników są jak najbardziej pozytywne. Wszyscy idą z wartą, rozśpiewaną grupą, no i wszyscy chcą w ten sposób właśnie wielbić Boga muzyką, słowami. I wszyscy tutaj zdecydowanie znają swoje intencje, znają swój cel. Na pewno jeszcze do tego tematu nieraz będziemy wracać na naszej antenie. Za chwilę ruszamy w dalszą drogę. Oskar Tomczyk, kłaniam się.
0: Pozdrawiamy Oskara i pozdrawiamy wszystkich, którzy pielgrzymują na Jasną Górę i mamy nadzieję, że pogoda będzie ich sprzymierzeńcem.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: wiedzieć gdzie.
1: Obiecałam wam, że zajmiemy się dzisiaj budżetem obywatelskim, a dokładnie zadaniami realizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego. Zabawy z siódemką pod chmurką, czyli modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej numer 7. W miejsce wysłużonych urządzeń będą nowe: huśtawka, podwójna karuzela, zestaw zabawowy, bujaki, zestaw sprawnościowy, huśtawka typu ważka. Wszystkie urządzenia zostaną posadowione na bezpiecznej nawierzchni i zdemontowany zostanie obecny zestaw drabiny, którego stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie. Zadanie ma wartość ponad 130 tysięcy złotych, więc dzieciaki już się cieszą. Mam nadzieję, że jak wrócą do szkoły, to zostaną nowy plac zabaw.
2: 94 i 9 FM. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

Grupa Mysłowic z twarzą Marilyn Monroe, a ja, uwaga, przeglądam, tak spokojnie przeglądam, program Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. I kto wystąpi? Wielu znakomitych artystów, same znane nazwiska. To święto w dniach 18-20 września. W piątek pierwszego dnia Janusz Walczuk, Young Leosia, Kukon, Jan Rapowanie. W sobotę Molesta, Igo, Urszula, Baim. W niedzielę Trips, Ania Dąbrowska, Piotr Ogucki, Lady Punk. A jeżeli ktoś jest miłośnikiem disco polo, to będzie i scena dla disco polo. Norbi, Milano, Klaudia Zielińska i zespół Make. No to jest... Sporo koncertów jest, w czym wybierać. Radio Sochaczew. 9 minut do 14, o 14 wiadomości i będzie o tym, co jest, jakie inwestycje są planowane w Sochaczewie, rondo przy Olimpijskiej. To za chwilę sprawdzimy, co z tym rondem. A na razie Eric Carmen i Hungry Eyes.

0: Wilki, liczysz się tylko ty. Za 3 minuty 14 wiadomości. Czy można podłożyć bombę pod własnym autem? Okazuje się, że można. Szczegóły już za chwilę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791-305-666.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Są dodatkowe środki na budowę ronda przy ulicy Olimpijskiej w Sochaczewie. To na początek. W tym serwisie zapraszamy na wyjątkowy koncert Dosannik. Europejskie Centrum Artystyczne wychodzi poza mury pałacu. Awaria sieci elektrycznej w domu urodzenia Fryderyka Chopina zażegnana. Placówka wraca do normalnej działalności, choć dziś jeszcze ze zmianami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Jest dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy oczekują budowy ronda na drodze krajowej nr 92 przy ulicy Olimpijskiej. Inwestycja umożliwić ma powstanie nowego centrum handlowego w tej okolicy. Jak poinformował poseł Adam Orliński, minister infrastruktury Dariusz Klimczak zdecydował o dołożeniu dodatkowych pieniędzy, by umożliwić drogową inwestycję.
9: Z 7 milionów okazało się, że po trzech przetargach, które były w tym roku, na początku roku, ta kwota jest niewystarczająca. Dokładamy i za blisko 13 milionów, to też niezwykle duża inwestycja. Za 13 milionów ze środków właśnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ze środków rządowych będziemy przebudowywać rondo na ulicy Olimpijskiej. Myślę, że we wrześniu nastąpi podpisanie umowy i będziemy w tym kierunku działać.
8: Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach czasami wychodzi ze swoją działalnością poza mury pałacu. Tak stanie się już w najbliższy weekend. O szczegółach dyrektor centrum Monika Patrowicz.
10: Kościół Świętej Trójcy w Sannikach to jest miejsce, gdzie 9 sierpnia zapraszam bardzo serdecznie o godzinie 17 na koncert wystąpią Grażyna Mądroch, solistka, Ryszard Morka, śpiew i Jarosław Domagała zagra i zakompaniuje na klawiszach. W programie koncertu znajdą się utwory o charakterze klasycznym i sakralnym, jak przystało na Kościół, ale też nastrojowe kompozycje, które doskonale wybrzmią właśnie w ścianach, w przestrzeni kościoła, podkreślając taki artystyczny i indywidualny nastrój, atmosferę skupienia.
8: Dom urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli ponownie dostępny dla zwiedzających. W poniedziałek po burzy w obiekcie wystąpiła awaria sieci elektrycznej. Była na tyle poważna, że muzeum na kilka dni wyłączono z użytku. Działalność placówki wraca do normy, choć dziś są jeszcze zmiany w funkcjonowaniu. Trzeba było odwołać kwadranse muzyczne. Odbędą się natomiast sobotnie i niedzielne recitale chopinowskie. Dziś w ramach rekompensaty wstęp do muzeum jest wolny.
11: Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
12: Przeprowadzono eksperymenty. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
11: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
13: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
11: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 25 stopni na termometrze, a więc temperatura bardzo przyjazna. No to mamy to lekkie ochłodzenie, upały ustąpiły, ale Polska musi zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem pogodowym, jak zapowiadają synoptycy, jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ogłosił właśnie ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla południowych i wschodnich regionów kraju. Miejscami mogą wystąpić intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz grad o dużej średnicy. Już takie miejsca w kraju są, gdzie poprzedniej nocy taki ogromny grad spadł. Burz będzie więc całkiem sporo, choć nie powinny być wyjątkowo silne, zapowiadają synoptycy. Jeżeli chodzi o tę listę z zapowiedziami, z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami, to na tej liście jest również województwo mazowieckie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 7 minut po 14. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. Zaczynamy kolejną godzinę z Fancy Flames of Love i może w wakacje to nie tylko odpoczynek i praca, a na przykład wakacje z wojskiem. Taki jest program. O szczegółach tego programu powiemy w tej godzinie również.

16 minut po 14. Praca, wakacje, wakacje, wakacje z wojskiem. Tak, trzecia edycja takiego programu przed nami. To szkolenie wojskowe skierowane przede wszystkim do młodych ludzi, którzy chcą aktywnie i wartościowo spędzić część wakacji, zdobyć nowe doświadczenia i sprawdzić się w wymagających, ale niezwykle ciekawych warunkach służby wojskowej. Tak, autorzy tego programu rekomendują go. Tegoroczna edycja obejmuje 3 27-dniowe turnusy organizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski. Te dwa pierwsze już za nami, jeszcze jedno pozostało. Każdy uczestnik takich wakacji z wojskiem, biorący udział w szkoleniu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Ponadto wojsko zapewnia mu zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Program adresowany jest do osób w wieku 18-35 lat, maturzystów, studentów czy osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Warunkiem jest właśnie ukończenie 18 roku życia i ten ostatni, trzeci tur turnus odbędzie się w dniach 17 sierpnia, 12 września. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju. A informacje szczegółowe na stronie www.zostańzolnierzem.pl. No to powodzenia.

0: Bryska je obca 20 minut po 14, a za chwilę audycja kosmetologika. Bartek Staniaszek będzie rozmawiał z Anną Różycką.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
0: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
18: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
20: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
21: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
22: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
23: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
24: Kosmetolożka, specjalistka pani Anna Orzeszek, właścicielka Prestige Center Sochaczew. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: Kolejne ważne wątki do omówienia. Czego nie lubi nasza skóra? Mam kilka przykładów, ale to myślę, że zdążymy je sobie omówić od gorącej wody poprzez peelingi i kosmetyki. No to tak ogólnie, czego nasza skóra nie lubi, czego nie robić, żeby i jej nie denerwować i po prostu zwyczajnie, żeby dobrze wyglądać i żeby nic tam niepożądanego nie wyskoczyło.
25: Akurat mamy sezon teraz wakacyjny, wyjazdowy, więc powiem, czego nasza skóra nie lubi, szczególnie przed wyjazdami, gdzie mamy kąpiel słoneczną, no i jakąś tam sól, czasem chlor w basenach. No, znam to z autopsji i na własnym przykładzie i na przykładzie naszych klientów, czego nie robić właśnie teraz. Więc jeżeli chodzi o peeling, peelingi, to bardzo często, czy kobiety, czy mężczyźni, na twarz stosują peelingi ziarniste. Takie ziarniny, które po prostu mechanicznie mocno pocieramy, wcieramy, tak, chcemy dobrze, a jednak to nie jest odpowiednie dla naszej skóry i absolutnie peelingi ziarniste na twarz, na skórę, na tak delikatną są zabronione. My w całej kosmetologii, takich zabiegowych kosmetykach nie mamy ani jednej ziarniny do twarzy i też nie polecamy używać ziaren do użytku domowego.
24: Czyli już gdzieś tam jak eksperymentujemy, trzemy, mamy te zaczerwienienia, to w ogóle nie iść tą drogą, tak?
25: Nie, absolutnie nie iść, bo to jest taki mechanizm, że skóra zaczyna nam się bronić i my przy takim mechanicznym, mocnym pocieraniu robimy efekt niechcący taki, że robi nam się nadprodukcja sebum i łoju. Po prostu nasza skóra w taki naturalny sposób zaczyna się bronić. Gdzieś tam zaczynają nam się pojawiać nowe sytuacje, czy u osób z problemami trądzikowymi, nowe trądziki, nowe stany zapalne. Właśnie przez to, że my ją mocno trzemy, to ona nam zaczyna robić nadprodukcję sebum i łoju. Druga sprawa jest taka, że przy mechanicznym mocnym pocieraniu my sobie niechcący uszkadzamy tą barierę hydrolipidową. Uszkadzamy sobie mechanicznie naczynka. Nie każdy wie, że my naczynka nam pękają też w sposób mechaniczny i to się właśnie tak zaczyna, że gdzieś tam jakieś małe zadrapanie, pocieranie, jest mikro takie naczynko, wyjedziemy na kąpiel słoneczną, opalimy skórę i jak znalazł, po prostu pęka nam naczynie. Bardzo często osoby po wakacjach przyjeżdżają, czy młodsze, czy starsze, prosto do mnie na zamknięcie naczynia, które pękło centralnie na nosie, na środku czoła, no właśnie przez to, co było robione wcześniej. Nie, czyli żadnej ziarniny, nic nie pocieramy, jest na to alternatywa, owszem, no bo wiadomo, odświeżyć się jakoś trzeba. Po prostu w takiej kosmetologii profesjonalnej to są peelingi enzymatyczne. Enzymy w naturalny sposób rozpuszczają martwy naskórek, cały sebum i po prostu nakładamy sobie żel enzymatyczny w zależności od producenta. Tam jest opisane, ile czasu mamy to na skórze trzymać. 8 do 20 minut, to wszystko zależy. Wtedy z wodą spłukujemy i wszystko, co trzeba było spilingować, można to zrobić w sposób taki enzymem kwasowym, bez używania mechanicznego tarcia.
24: I jak się nazywają te maseczki? To jest właśnie coś, co możemy zrobić sami w domu, czy właśnie u specjalisty,
25: Jak najbardziej u kosmetologa, kosmetyczki robi się. My wtedy mamy mocniejsze stężenia tych enzymów. To są wtedy kwasowe, trójkwasowe, różne. I u nas to będzie jakby mocniej, głębiej. Natomiast na użytek domowy mamy w odsprzedaży, albo wysyłamy do apteki, opowiadamy mniej więcej, które kosmetyki są całkiem niezłe. Można sobie kupić jak najbardziej w drogerii. Po prostu to się nazywa peeling enzymatyczny, ale też nie przesadzajmy w lecie, bo czasami są za mocne stężenia i też można sobie zrobić krzywdę, więc fajnie jest się polecić specjalistę, czy nas, czy kogoś innego, ale jednak specjalistę.
24: Tak, i do tego wątku też będziemy wracać wielokrotnie podczas naszych spotkań, dlatego że zamiast eksperymentować, czasami naprawdę lepiej się udać do kosmetologa, kosmetolożki i po prostu zwyczajnie zapytać i poznać się lepiej. To co teraz, gorąca woda czy mocne mydło?
25: Ja bym jeszcze króciutko powiedziała o mydle. Woda nie jest jakaś taka istotna.
24: Gorąca?
25: Każdy ma swoje jakby czucie i jeżeli to jest dla nas okej, to jak najbardziej czy ciepłą, czy chłodną możemy myć. Mydło, no niestety, mydło samo w sobie, ono ma za dużo jakby takich chemii, to trzeba też czytać. Mydło raczej używa się do mycia rąk, tak, do zmycia jakiegoś mocnego brudu. Dla skóry twarzy to jest jednak za mocne, znowu sobie podrażniamy tą barierę hydrolipidową do twarzy, pianki do mycia twarzy, żeby było konkretnie napisane, że to jest do twarzy. Nie można używać mydła czy żelu pod prysznic do twarzy, a niestety tak bardzo często każdy postępuje, bo to jest za ostro. No pianki, jest tego tyle, teraz jest tyle polskich firm fajnych, więc jest z czego wybierać, ale niech będzie napisane, że to jest do twarzy i to jest podstawą podstaw, delikatnie.
24: Dobrze, a w takim razie stres, brak snu, permanentne zmęczenie, jakieś takie odkładanie pewnych rzeczy związanych i z higieną i dbaniem o siebie na później, czy to wszystko też gdzieś tam rzutuje na nas, że to zmęczenie gdzieś tam widać,
25: tak,
24: i ono wychodzi.
25: Tak, jak jesteśmy niedospani, jak najbardziej to widać, ale też też jak jesteśmy zmęczeni i mamy permanentny stres, to jednak wpływa nam na poziom nawodnienia skóry. I tutaj, no wiadomo, stres ciągnie za sobą różnego typu komplikacje, gdzieś tam jakieś niedobory, czy witaminy D, czy jakieś z tarczycami zachwiania, wszystko widać na skórze. No, my nie jesteśmy specjalistkami, jakimiś lekarzami, absolutnie nie, natomiast po skórze klientki jesteśmy w stanie stwierdzić, z czym ma problem i bardzo często kierujemy na badanie po prostu krwi, bo my to już widzimy, czy brakuje komuś nawodnienia, witaminy, czy coś jest innego. Bardzo często cienka papierowa skóra, wysuszona, czy nawet delikatne pojawiające się włoski na twarzy idą nam w parze na przykład z niedoczynnością tarczycy, z Hashimoto bądź policystycznymi jajnikami i my bardzo często niechcący widzą, co się dzieje z twarzą, jesteśmy w stanie pani powiedzieć, że no coś się dzieje ze zdrowiem i kierujemy już na badanie do lekarza i bardzo często no idą podziękowania, bo jednak miałyśmy rację, tak? No, ale skóra widać od razu.
24: Też wchodzi w grę odrobina dyplomacji, wyczucia, empatii, bo to są delikatne kwestie.
25: No, staramy się jak najbardziej delikatnie, jednak kobiety są wyrozumiałe. No i skoro do nas trafiają i nas pytają, no to jednak widzą, że ma to sens, więc u nas same fajne klientki przychodzą i zawsze są mile zaskoczone i zadowolone.
24: Dobrze, to muszę zapytać, to łatwiej się pani na przykład rozmawia właśnie z paniami czy z panami, jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z celem?
25: Nie, nie ma różnicy. Nie, jak już jest ktoś taki, że chciałby o siebie zadbać, naprawdę szuka tej drogi, to nie ma to znaczenia, czy to jest pan czy pani. No wiadomo, panowie troszkę im ciężej dojść do pewnych takich konkurencji, nie, ale nie mamy z tym problemów.
24: Okej. Okay. Temat wakacyjny jak najbardziej. Pani po urlopie wypoczęta, udało się odpocząć?
25: Tak, jak najbardziej. Nałykałam się słońca garściami, więc jestem przezachwycona.
24: Wspaniale. I teraz pytanie z kategorii wakacyjne podróże. Co pani Ania zabiera na wakacje do pielęgnacji? Co warto mieć zawsze ze sobą na wyjeździe? Co nam się przyda? Czy gdzieś tam tę pani kosmetyczkę możemy podejrzeć?
25: Tak, no słuchajcie, ja się spakowałam na bogato, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo jechałam w bardzo słoneczne miejsce i do tego akurat uczyłam się w słonecznej Sycylii pływać na kitesurfingu, więc tam bardzo dużo słońca, słonej wody, więc ja zabrałam filtry i to takie setki nawet. Nie każdy wie, że są setki, głównie stosuje się 50 i to jest bardzo ważna kwestia, sobie rozróżnić, czy te kosmetyki są do twarzy, czy są do ciała, bo bardzo często się spotykam z tym, że jest kosmetyk po prostu taki ogólny do ciała, a ktoś smaruje sobie nim całe ciało plus twarz. No to jest za dużo, więc do twarzy są inne filtry, znacznie jakby delikatniejsze i też warto sprawdzić, czy są wodoodporne, no bo jednak nasza nieprzyzwyczajona skóra, tyle stopni, takie słońce, no można się poparzyć i no miałam tam wśród znajomych inne osoby, które nie stosowały się tak jak ja. Ja stosowałam rano filtr, za chwilę po paru godzinach kąpieli kolejny filtr na twarz, setkę, na ciało 50 i pomimo tak wysokich filtrów opaliłam się jak widać.
24: To jeszcze zapytam, właśnie smaruje się pani kremem, to znaczy, że trzeba się wcześniej przemyć, spłukać to, co na tej skórze się znalazło, żeby nałożyć czystą warstwę. Mamy na wakacjach, tak jak pani powiedziała, słońce, słoną wodę, chlor. Przed każdym nałożeniem kremu gdzieś tam musimy się oczyścić?
25: No tak, fajnie by było. Ja robię tak, że po prostu po normalnej pielęgnacji, czyli myję twarz, stosuję normalny filtr taki na co dzień, nie typowo filtr, tylko taki pielęgnacyjny, jakiś peptydowy, nawilżający, taki po prostu mój, wybrany do mojego typu cery. I ten krem w standardzie, on w sobie już ma jakiś tam mięciutki filtr, ale zawsze jakąś 20-30 on tam ma. I na to dopiero stosuję krem z filtrem, ten docelowy. Nie to, że w taką oczyszczoną, suchą skórę po prostu od razu nakładam SPF-a, no bo SPF sam w sobie no nie jest pielęgnacyjnym kremem, jest tylko ochroną, więc jakby najlepiej to nałożyć na krem, który już stosujemy na co dzień, tak? Czyli pierwsze nasz taki typowo krem, który mamy dobrany i dopiero filtr. A potem jasne, że jak kąpiemy się w basenie, gdzie jest chlor i dużo się dzieje, no to gdzieś tam pewnie są jakieś prysznice, obok lepiej to spłukać i dopiero stosować ponownie sobie filtr po paru godzinach.
24: Wieczorem jakaś maseczka, balsamik, jakieś przyjemności?
25: Tak, pewnie. Tam jakieś z aloesem są fajne kremy, z wyciągiem jakieś takie, ja zawsze lubię jakieś shea, kokos, olejki naturalne. Teraz dostałam też w prezencie taki fajny olejek naturalny z wyciągu z granatu, ekstra, bo po prostu bardzo głęboko olejki naturalne, żeby to było naturalne, to nawilża, więc ja się smarowałam...
24: O wysuszaniu, tylko o nawilżaniu.
25: O nawilżaniu, tak, tak, po no jak skóra szczypie, no to już trzeba ją jakoś ratować. Mi o dziwo w ogóle skóra nie schodzi, w żaden sposób się nie łuszczy, ani na ramionach, gdzie się wręcz no też przypaliłam pomimo tej pięćdziesiątki, no bo ja codziennie jednak po kąpieli

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918.

0: 178.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

Natalia Kukulska, wierność jest nudna, to oczywiście z filmu Och, Karol. 5 minut do 15. That's how you sing it.

0: Dark Paradise za 3 minuty 15, za 3 minuty kolejne wydanie wiadomości. Przez Podkarpacie przetaczają się potężne nawałnice, u nas na szczęście spokojnie. Tam ulewne deszcze i gwałtowne burze sparaliżowały region, strażacy interweniują. Woda wdziera się do piwnic, na posesję wypompowują ją i oczywiście apelują do mieszkańców o ostrożność, zalecają unikania wychodzenia na zewnątrz w trakcie burz i myślę, że ten apel jest również adresowany do nas. Za chwilę więcej informacji nie tylko na temat tego, co dzieje się na południu kraju. Będą też informacje lokalne, jak zawsze.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
0: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: W Sochaczewie i okolicy szykuje się weekend pełen atrakcji. Będzie gdzie potańczyć, o tym za chwilę. W tym serwisie zaglądamy do gminy Iłów. Mieszkańcy wciąż mogą zgłaszać uwagi do planu ogólnego. Będzie również spotkanie z projektantem. Powiemy również o mapie dobra, czyli o wsparciu dzieci i młodzieży w zakupie przyborów szkolnych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Sochaczewie trwa cykl letniej senioriady. W jej ramach w parku w Chodakowie odbyły się dwa koncerty. Mieszkańców czekają jeszcze dwie potańcówki w parku Garbolewskiego. Pierwsza odbędzie się już dziś. Dla publiczności zagra zespół Progres. Z kolei na sobotę zaplanowano kolejny seans kina plenerowego. Na placu Kościuszki o 21:00 zostanie wyświetlony film Jak stracić chłopaka w 10 dni. Na widzów będzie czekało 200 leżaków i darmowy popcorn. Seans zostanie poprzedzony spotkaniem tanecznym w amfiteatrze. Tym razem na chętnych czekać będą warsztaty niespodzianka. Tanecznie także w Młodzieszynie, oczywiście za sprawą fajfów. Te na stałe wpisały się w kalendarz wakacyjnych wydarzeń w gminie. W tym sezonie odbyły się już dwie potańcówki, kolejna w najbliższą sobotę. Na terenie przygminnym ośrodku kultury zagra zespół Lorenz.
10: Nikt sobie nie wyobraża wakacji i lata bez fajf. To, no słuchajcie, dobra muzyka, letni wieczór, deski, no i cóż więcej, no to przecież gwarantowana dobra zabawa.
9: Mówiła dyrektor GOKU i biblioteki Ewa Bojarowska. Ostatnie wakacyjne fajfy odbędą się 22 sierpnia.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Samorząd gminy Iłów zachęca mieszkańców do zapoznania się z planem ogólnym. Uwagi można zgłaszać do 24 sierpnia. W planie jest także spotkanie z projektantem, mówi sekretarz Anita Głażewska.
11: 12 sierpnia odbędzie się spotkanie otwarte, które będzie po poprzedzone wyłożeniem projektu planu. Dyżur projektanta będzie 13 sierpnia w godzinach od 16 do 17.30, także jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał porozmawiać, będzie chciał dopytać o pewne rzeczy, będzie miał uwagi, jak najbardziej proszę o taki kontakt.
9: Sochaczewski Dom Dziecka Atria należy do placówek objętych wsparciem w ramach ogólnopolskiej akcji Mapa Dobra, organizowanej przez Fundację Grupy Poczta Polska. Do 10 września w punktach pocztowych na terenie Sochaczewa można przekazywać artykuły potrzebne dzieciom i młodzieży do nauki szkolnej. Zbiórka prowadzona jest w 6 lokalizacjach poczty, przy ulicach 1 Maja, Warszawskiej, Targowej, Żeromskiego, Mickiewicza oraz Pocztowej.
12: Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
13: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. I też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
12: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Na termometrze sprawdzamy prognozę pogody. 25 stopni, słońce pięknie świeci. Mam nadzieję, że to jest taka temperatura, która sprzyja spokojnym spacerom, ale pamiętajcie o tym, że pogoda w Polsce jest teraz bardzo dynamiczna i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Te alerty obejmują 11 województw, łącznie z województwem mazowieckim. Temperatury sobota 23 stopnie, niedziela 26, dużo słońca, a kolejne dni tygodnia również słoneczne.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 15:05. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. Będę Was zapraszać w tej godzinie na pierwszy zlot jamników. Tak, odbędzie się w Sochaczewie. No ta informacja mnie zauroczyła. Co prawda nie mam jamnika ani psa, mam tylko koty.

0: Project Toka Toka. Obiecałam, że będzie o pierwszym Sochaczewie, nie tylko w Sochaczewie, zlocie jamników. Tego jeszcze u nas nie było, ale będzie. Zapowiada się, jak zapewniają organizatorzy, bardzo ciekawie. Zadbali o wszystko. Przede wszystkim o to, by zlot był czymś więcej niż tylko spotkaniem. Będą wykłady, warsztaty specjalistów, od których właściciele psów będą mogli dowiedzieć się wiele, nauczyć. Artur Wiciak to główny organizator zlotu i będzie o tym wszystkim opowiadał, zachęcał i zapraszał. Gdzie? 23 sierpnia. Polana na wypalenisku. No to zapraszamy gorąco do udziału w tym spotkaniu. Myślę, że jeszcze powrócimy do tematu.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
13: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Biało i Helsinki, to jeszcze powróćmy na chwilę do pierwszego zlotu jamniku, 23 sierpnia. Polana na wypalenisku naprzeciw cmentarza. Zapraszamy gorąco. Mówiłam również o tym, że impreza ma charakter również dydaktyczny, czyli szkolenia, wykłady, ale będą również konkursy. Konkurs na przykład na najdłuższy ogon. I też na najdłuższego jamniczka albo na najwięcej sztuczek w minutę. To dla takich psów, które lubią trenować. Szczegółowy program tego zlotu jamników na TuSochaczew. Na wszystkich uczestników tych konkursów oczywiście czekać będą nagrody. I co jeszcze mnie urzekło w tym zaproszeniu? Wydarzenie ma charakter otwarty, bezpłatny. Na gości czekać będą animatorzy na szczudłach, strefa gastronomiczna. I uwaga, zaproszeni są nie tylko właściciele jamników rasowych, ale także psów jamnikopodobnych i każdych innych oraz wszyscy zainteresowani. No i to mnie najbardziej urzekło, więc bierzcie udział w pierwszym zlocie jamników, nawet jeżeli tego jamniczka nie macie, ale zawsze jest szansa, że możecie go mieć.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: O tym, że rozpoczyna się weekend, możemy się przekonać, wyjeżdżając na sochaczewskie ulice.

0: Chodzi o skrzyżowanie Płocka-Gawłowska-Łowicka. Tu też sporo pojazdów, trzeba poczekać chwilę. Wyjazd z miasta, na rondzie spory ruch, ale dramatu nie ma. Duży ruch również na obwodnicy, okolice ronda Kuznocin. Obwodnica tutaj zatłoczona. Podobnie rondo braci Garczyńskich, też spory sznur aut. 92 kierunek Warszawa. Tu są takie newralgiczne punkty jak Topołowa, Piorunów, przedtem Paprotnia Piorunów. Spory ruch. Błonie, Ołtarzew, Ożarów. Duży ruch na światłach, trzeba będzie poczekać. Rondo Różki. Też chwilę spory ruch samochodowy. Widzę, że tutaj wjazd na rondo nie jest łatwy, też wymaga cierpliwości. Gmina Nowa Sucha, remont, jeśli i w związku z tym ruch odbywa się jednym pasem, to też wymaga cierpliwości od kierowców. Natomiast jeśli wybieracie się przez Leszno, to wyjazd z Warszawy jak zawsze w korku, tutaj trzeba poczekać, ale są fragmenty, którymi przejedziecie swobodnie. No to szerokiej drogi, jeśli macie informacje o tym, co się dzieje na drogach, to 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama. What is

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Kasia Kowalska, Domek z kart. 11 minut do 16 można iść pod prąd, ale trzeba być świadomym konsekwencji, tak? 5 września, 25 rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. Rajd organizowany z inicjatywy posła Macieja Małeckiego we współpracy z samorządem miasta i powiatu. To zachęcamy do udziału. Informacyjnie trasa ma prowadzić z centrum Sochaczewa przez Brochów do Młodzieszyna. W parku zaplanowano piknik rekreacyjny i już pora, żeby się zapisywać, a zapisy prowadzone są w sekretariacie MOSiR-u. Można zapisać się również elektronicznie, ponieważ jest to jubileuszowy, 25. rodzinny rajd rowerowy. W związku z tym będzie to edycja wyjątkowa. I specjalne nagrody, jak zapowiedział poseł Małecki, ze względu na jubileusz, ci, którzy okażą najwięcej certyfikatów udziału w poprzednich edycjach, otrzymają specjalne nagrody. Przewidziano też atrakcyjne pakiety startowe i upominki w czasie pikniku. No to zachęcamy, zapisujcie się. Pora najwyższa.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: dust, all that I adore.
1: 3 minuty do 16, a o 16 wiadomości lokalne i ekonomiczne. U nas spokojnie, ale w Rzeszowie Armagedon. Ulewne deszcze zalały część szpitala uniwersyteckiego. Izba przyjęć nieczynna. Strażacy wypompowują wodę. To nie u nas.
2: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1+1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
1: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Trwają przygotowania do budowy kolejnych odcinków gazociągu w gminie Nowa Sucha. W tym serwisie zapraszamy na ostatnie wakacyjne spotkanie w ramach projektu Wibracje Zdrowia. Po wakacjach będą kolejne. Święto kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach. Znamy pełną listę gwiazd. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za mieszkańcami gminy Nowa Sucha ważne spotkanie dotyczące budowy kolejnych nitek gazociągu. Jak mówi wójt Maciej Mońka, najważniejszy wniosek ze spotkania jest taki, że gmina faktycznie w dalszym ciągu się gazyfikuje i są miejscowości, gdzie jeszcze w tym roku pojawi się sieć.
8: Póki co dotyczy to większości Zakrzewa, części Szelik i Nowej Suchej, tej części właśnie za torami kolejowymi. Od dawna tutaj z radnymi, z sołtysami zabiegaliśmy o to, żeby ten projekt powstał. No i w końcu doczekaliśmy się realizacji. Było spotkanie dla mieszkańców. Firma Entry zachęca mieszkańców, kiedy już jest właśnie planowane to wybudowanie, żeby składać wnioski o przyłączenie do gazociągu. Jest to alternatywa dla innych źródeł ogrzewania, myślę, że też interesująca. My, jeśli chodzi tutaj o gminę, w wielu naszych budynkach korzystamy z gazu ziemnego i również już projektujemy kotłownię gazową w budynku Urzędu Gminy, który jest ostatnim budynkiem, w którym jeszcze mamy kotłownię węglową, ale właśnie czekaliśmy na ten moment, żeby powstał gazociąg.
7: Firma zachęca też mieszkańców takich miejsc, gdzie nie jest planowany gazociąg, do składania wniosków. W przypadku dużego zainteresowania firma rozważy rozszerzenie planów inwestycyjnych. W Sochaczewskim Centrum Kultury w Boryszewie odbywają się zajęcia realizowane w ramach projektu finansowanego z sochaczewskiego budżetu obywatelskiego pod hasłem Wibracje Zdrowia – Ciało, Umysł, Duch. W ramach cyklu odbyło się już kilka spotkań m.in. z qigong, jogą i dietetykiem. O tym, co przed nami, mówi Ilona Wilk-Biś, autorka projektu.
9: Ostatnie wakacyjne spotkanie to będzie 8 sierpnia. O 11 będzie spotkanie z dietetyczką, a o 13.30 warsztat z refleksoterapii.
7: Również po wakacjach zaplanowano kilka spotkań.
9: Będą to m.in. warsztaty z aromaterapii, będzie też koncert misji gongów, będzie spotkanie z naturoterapeutką oraz spotkanie z panią psycholog Agnieszką Kozak oraz z coachem Michałem Celedą, a także 2 warsztaty. Jeden to będzie z tańca intuicyjnego, a drugi z totalnej biologii.
7: Święto kwiatów, owoców i warzyw to największa impreza wystawiennicza w regionie. Nierozerwalnie wiąże się też z atrakcjami muzycznymi. Do Skierniewic rokrocznie przybywają gwiazdy wielkiego formatu i przez 3 dni bawią gości swoimi występami. Tegoroczna 49. edycja święta odbędzie się w dniach 18-20 września. W piątek, pierwszego dnia imprezy, wystąpią Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Kukon i Jan Rapowanie. W sobotę na scenie głównej pojawią się Molesta Evenement, Igo, Urszula i Baim z Beatą Kozidrak, zaś w niedzielę wystąpią Trips, Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki i Lady Punk. Od kilku lat wydarzeniu towarzyszy druga, mniejsza scena, tak zwana taneczna, na której występują gwiazdy muzyki disco. W tym roku będą to Norbi, Milano, Klaudia Zielińska i zespół Make. Udział w koncertach jest bezpłatny.
3: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
14: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
13: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i Policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl.
15: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
13: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: 4 minuty po 16, 7 sierpnia, tak? Czas mija nieubłaganie. Dzień jest krótszy od poprzedniego o 3 minuty, ale od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 36 minut. A pogoda może być szklana, grupa Lombard. No to zapraszam.

0: The Colors, a u nas już za chwilę hit dnia. Dzisiaj grupa Kombi już ci nie wybaczę. 11 minut po 16.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Dzisiaj grupa Kombi już ci nie wybaczę, czyli nie ma szans na powrót. Kombi po rozłamie, Kombi z jednym i z dwoma, i tutaj mają być dwa i.

0: to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Radio Sochaczew. 16 minut po 16. Pytacie, kto jutro poprowadzi prywatkę. Łukasz Matusiak. No to zapraszamy.

0: Topic Baking Mint, 19 minut po 16. To pamiętajcie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Pozdrawiamy wszystkich piwowarów. Z informacji moich wynika, że jest to najczęściej spożywany alkohol na świecie, trzeci najpopularniejszy napój po wodzie i herbacie. Pierwsze wzmianki o nim pojawiły się w dokumentach z czasu starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Na świecie wypija się 133 miliardy litrów piwa. Liderem w tym spożyciu jest Republika Czeska. Dorosły Czech wypija w ciągu roku 132 litry tego napoju. No tak, to mamy dzisiaj okazję do świętowania, ale pamiętajcie, że najważniejsze jest zdrowie, a piwo to alkohol. A każdy alkohol niestety szkodzi zdrowiu. Tak.
1: Reklama. Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

29 minut po 16. Taką mamy informację w kalendarzu muzycznym. Rok 1991, w wieku 60 lat zmarła Kalina Jędrusik, aktorka i piosenkarka, prywatnie żona Stanisława Dygata, pisarza. Głównie pamiętamy ją z kreacji aktorskich, ale wylansowała kilka przebojów. Na całych jeziorach Ty, pamiętamy, Ja nie chcę spać i Jesienna dziewczyna albo Bo we mnie jest seks.

0: One Sing Hallelujah. Tak, jeszcze a propos gwiazdy i filmu Kaliny Jędrusik i filmu Bo we mnie jest seks. Zawiesiłam się na chwilę, bo zamyśliłam się. Maria Dębska zagrała główną rolę, rolę Kaliny Jędrusik w filmie Bo we mnie jest seks.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A o Jędrusik mówiono, że to naczelna skandalistka i seksbomba PRL-u. Za chwilę wyjedziemy na sochaczewskie ulice, by sprawdzić natężenie ruchu.

0: Bledka i tańcz, a my sprawdzamy, co się dzieje na sochaczewskich ulicach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Mapa komunikacyjna Sochaczewa o tej porze jest czerwona i żółta. Weekend zaczynamy, niektórzy pewnie zaczęli, inni zaczną za chwilę, wyjeżdżamy, wracamy do domu, więc ciasno na ulicach Sochaczewa, Warszawska, centrum miasta, zatłoczona, ulice przyległe, również bardzo duży ruch i musicie właściwie na każdych światłach poczekać. Zatłoczona 600-lecia, zatłoczona Trojanowska, Staszica, skrzyżowanie Gawłowska, Płocka, Łowicka, też duży ruch. W mieście 15 sierpnia Okrzei, rondo prezydenta Lecha Kaczyńskiego, też ruch spowolniony. Trudniej, zdecydowanie trudniej na obwodnicy Sochaczewa, zwłaszcza przy rondzie w Kuznocinie. No i rondo braci Garczyńskich, też kolejka do wjazdu na rondo. Nie przejedziecie w szybkim tempie ronda, nie ronda, tylko ronda też, ale obwodnicy z całą pewnością. Droga numer 92, kierunek Warszawa, Topołowa, Paprotnia, Błonie, jeszcze przedtem Piorunów, Błonie, Ożarów, Ołtarzew, tu również na światłach poczekacie, jeszcze inne kierunki sprawdzamy, Różki, również wjazd na rondo wymaga cierpliwości i trzeba chwilę poczekać. Właśnie

0: programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
14: Letnie granie.
15: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
16: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: 10 minut dzieli nas od godziny 17. Monika Figut wróciła z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Dziś odbyła się ta sesja, na której w pierwszej kolejności zajęto się uchwałą w sprawie zarządzania przez władze powiatu przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Uchwała powstała na wniosek radnych zrzeszonych w klubach Prawa i Sprawiedliwości z pismem do samorządu powiatowego o przeprowadzenie audytu lub czynności kontrolnych. Wystąpił także dyrektor szpitala Robert Skowronek. Uchwała jest pogłosiem, jak czytam, negatywnych informacji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej na temat między innymi sposobu zarządzania szpitalem przez dyrektora. To była bardzo emocjonalna dyskusja, ale ostatecznie zdecydowano o kontroli. Jak powiedziała, jak czytam, kontrolę przeprowadzi zewnętrzna specjalistyczna firma, tak żeby nikt nie miał wątpliwości co do jej obiektywizmu i rzetelności. Temat jeszcze powróci na kolejną sesję Rady. Szczegółowa informacja, szczegółowa relacja z dzisiejszej nadzwyczajnej sesji na stronie tu Sochaczew. Zajrzyjcie tam.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
8: Minęła 17, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
10: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
9: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
11: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys. Ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
12: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować.
13: pracować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
11: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz, tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
9: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
17: Bartek Staniaszek, czas na sport. Pływalnia Orka pozostaje zamknięta do odwołania, tym samym odwołane zostały zajęcia aqua aerobiku i wakacyjne kursy nauki pływania. Osoby, które dokonały opłaty za odwołane kursy wakacyjne i nauki pływania, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Oświadczenie niezbędne do dokonania zwrotu jest dostępne do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Za nami cykl Grand Prix siatkówki plażowej. W studiu Radia Sochaczew rozgrywki podsumował kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Krystian Pisarek.
18: W tym roku naprawdę rewelacyjny poziom, bardzo duże zainteresowanie, niesamowicie dużo par z Warszawy, z Łodzi, z Łowicza, ze Skierniewic, więc bardzo mnie to cieszyło, bo rywalizacja stała naprawdę na wysokim poziomie. 22 odbędzie się finał, do którego zakwalifikowało się 8 najlepszych par z całego Grand Prix.
17: Przy okazji zapraszamy na zawody rowerkowe, które już jutro.
19: Zapraszamy do Sochaczewskiej Strefy Aktywności nad Bzurą na kolejną edycję zawodów rowerkowych Rowerku Jedź. To wydarzenie, które łączy sport z rodzinną zabawą. Najmłodsi wystartują na rowerkach biegowych i klasycznych, a w tym roku przygotowaliśmy również nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń, w którym wspólnie wystartują dzieci z rodzicami, babciami lub dziadkami. Mamy 4 kategorie wiekowe, 2-3 lata, 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat.
17: Mówiła Klaudia Barańska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zachęcamy do udziału. To już 25. edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wyczekiwanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. Rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej, organizowanego z inicjatywy posła Macieja Małeckiego.
20: W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z Placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Liczę, że tak jak w poprzednich latach bardzo licznie spotkamy się na trasie, poznając albo przypominając sobie najpiękniejsze zakątki powiatu sochaczewskiego.
17: Poseł Maciej Małecki podsumował także prace związane z modernizacją obiektów sportowych w Sochaczewie i tych przy Warszawskiej. Dzięki jego staraniom Sochaczew objęty został programem inwestycji strategicznych Polski Ład. Wartość inwestycji to prawie 36 milionów złotych.
20: Rozbudowa stadionu przy ulicy Warszawskiej o budowę nowego bocznego boiska treningowego, takiego dużego boiska do piłki nożnej i do rugby ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem. Również przy Warszawskiej powstało mniejsze boisko treningowe do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni. 4 korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej. Budynek administracyjny z szatniami, z pomieszczeniami dla klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych. Jest osobny budynek tenisowy, kasy.
17: Znamy datę oficjalnego otwarcia obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 80. Jak poinformował burmistrz Daniel Janiak w magazynie sportowym Radia Sochaczew, w sobotę 19 września o godzinie 15 odbędzie się mecz charytatywny dla dzieci państwa Tarasów.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
8: 7 minut po 17:00, no to czekamy z niecierpliwością na otwarcie nowych obiektów przy ulicy Warszawskiej. 19 września to jeszcze zdążymy z nich skorzystać w lecie. I w wakacje już nie, ale miejmy nadzieję, że będzie na tyle ciepło, żeby można było pograć na boisku albo na kortach tenisowych na przykład. Basen to, wiemy, na razie nieczynny, ale możemy skorzystać z wodnego placu zabaw albo z parku w granicy. Są otwarte, zapraszamy, korzystajcie i cieszcie się pogodą, która dziś nam sprzyja. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry.

18 minut po 17. No to weekend chyba już rozpoczęty. Albo za chwilę się rozpocznie. Jakie są nasze propozycje? Co z wodą? Propozycje związane z wodą. Teraz będą również inne. Stowarzyszenie Nad Bzurą i Motoprzystań w Plecewicach zapraszają do udziału w nietypowym spływie kajakowym, kajakiem pośród dziejów. To jest połączenie spływu kajakowego z pieszym zwiedzaniem i rekreacją. W programie także ognisko z grillem i koncert muzyki wodniackiej. No więc 8 sierpnia, czyli to już jutro. O 9 zbiórka w Plecewicach na terenie motoprzystani i odprawa, czyli wydanie prowiantu. O 10 zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej, spacer ulicami Sochaczewa w kierunku Zamku Książąt Mazowieckich i o godzinie zwiedzanie zamku, instruktaż bezpieczeństwa, a o 13 start spływu Sochaczew-Plecewice. Do pokonania 10 kilometrów, no to zapraszamy i zachęcamy. Sprawdźcie swoje możliwości. O 15 już motoprzystań w Plecewicach Was powita. A finał? Finał o 19. W międzyczasie posiłek, ognisko, grill, losowanie nagrody i koncert muzyki wodniackiej. Spływ kajakowy dla tych, którzy lubią pływanie i rekreację.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
13: Letnie granie.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.

28 minut po 17 spieszę z tą informacją, byście mogli przygotować się na tańce. Tak, dzisiaj po tańcówka w parku imienia Garbolewskiego. Do tańca zagra zespół Progres, specjalizujący się w oprawie bali, wesel i dancingów. Zabawa rozpocznie się o 18, no więc jeszcze jest czas, żeby się przygotować, a potrwa do 22. Oczywiście ta dzisiejsza potańcówka odbędzie się w ramach letniej seniorady. Zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego. Piękna pogoda, można potańczyć tam. Jest doskonałe miejsce nadające się idealnie na tańce. I jeszcze dzisiaj o 18:00 wibracje zdrowia, ciało, umysł, duch, zajęcia pilates to troszkę inny rodzaj ruchu. Zapraszamy. Teren zielony na tyłach SCK w Boryszewie czeka. Wstęp na wszystkie te imprezy wolne, potrzebna jest tylko chęć do działania.

0: Karolina Stanisławczyk w Radiu Sochaczew. Na tańce już was zapraszałam, to teraz zapraszam do kina i to wyjątkowego kina, bo kina letniego, kina pod gwiazdami. Macie doskonałą okazję, żeby spotkać się ze znajomymi, usiąść na leżaku i wspólnie obejrzeć film. To już jutro, 8 sierpnia o 21 na Placu Kościuszki w Sochaczewie. A jaki film jest do obejrzenia? Jak stracić chłopaka w 10 dni? Pewnie znacie, ale to nieważne, to nie chodzi o tytuł. Bohaterka, tylko przypomnę, musi znaleźć odpowiedniego chłopaka, rozkochać go w sobie, następnie popełnić kilka klasycznych kobiecych błędów, które sprawią, że ją rzuci nie później niż 10 dnia, ale pech sprawia, że wybrała pracownika agencji reklamowej, który właśnie założył się ze swoim szefem o bardzo wysoką stawkę, że potrafi w ciągu 10 dni rozkochać w sobie każdą kobietę. No i trafił swój na swego. Znacie tę historię, ale po raz kolejny możecie pośmiać się z błędów, jakie popełniają obie strony, dziewczyna i chłopak. To jutro, kino pod gwiazdami, kino letnie, 21 na Placu Kościuszki, a teraz już za chwilę audycja Jakuba Skumiała. Kiedyś to było.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
9: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
10: Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Kiedyś to było. W naszym studiu zagościł pan Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I tutaj trochę pana zaskoczyłem, bo pan się przygotował na rozmowę bardziej historyczną, a tu jednak wspomnienia będą z lat 90.
11: Właśnie, ja już tutaj myślałem, że jeżeli będziemy rozmawiać o Sochaczewie, dawnym Sochaczewie, to będzie coś przekraczające moją pamięć, a tu widzę, że się będziemy ograniczać do chwil, kiedy ja już tutaj byłem.
10: Dokładnie tak, więc pierwsze pytanie. Czy Sochaczew był dobrym miejscem do życia?
11: No jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś lata 80., to dla mnie to było idealne miejsce do życia, dlatego że byłem wtedy dzieckiem, które było dosyć beztroskie. Ale tak jak spojrzeć z perspektywy czasu, myślę, że wtedy sochaczewianie nie mieli źle, bo w okolicy działały zakłady, działała mleczarnia w samym Sochaczewie, działała fabryka w Borszewie, w Chodakowie. Co prawda wiązało się to z pewnymi utrudnieniami, bo na przykład rzeka nie była wtedy, tak jak dzisiaj, miejscem spaceru dogodnym.

0: gdyż była niesamowicie wręcz zanieczyszczona i jak się schodziło w miejscu, gdzie dzisiaj się zaczynają bulwary, no to już uderzało
1: chmura,
0: tak, fala oparów. W związku z tym nie były to przyjemne spacery. Później się to zaczęło na szczęście oczyszczać, chociaż niestety było związane też z likwidowaniem tej działalności gospodarczej. W związku z tym myślę, że ten czas przełomu na lata 90. mógł być już no takim, wiązać się z takim pogorszeniem jakości życia w mieście, no i konieczności szukania pracy gdzie indziej.
1: Jeszcze też dogodna lokalizacja, bo jednak do Warszawy, no mimo wszystko 50-60 kilometrów jest.
0: No tak, no pociągi tak samo tak, jak i dzisiaj, tak i wtedy dowoziły ludzi w godzinę.
1: Też do pracy.
0: A bardzo dużo osób pracowało w Ursusie. Co prawda, no nie było wtedy chyba tak, że Sochaczew był sypialnią Warszawy, ale nadal myślę, że możemy mówić, że bardzo dużo osób pracowało w Ożarowie, w Ursusie, dojeżdżali do pracy, no i mieli dogodny dojazd bardzo.
1: Dobrze, to teraz już przejdźmy na rynek miejski. Chcę kupić sobie przykładowo kilo ziemniaków, warzywa, inne owoce. Czy tam było tak jak teraz?
0: No mniej więcej tak, chociaż te tak zwane budy ciągnęły się na dużo większym obszarze, były pozajmowane przez różnych sprzedawców, natomiast z tego, co sięgam pamięcią, można było mniej więcej kupić to samo, co i dzisiaj, aczkolwiek no były takie smaczki, bo na przykład znajdował się tam saturator, gdzie można było nabić syfon z wodą sodową i dzisiaj mamy Soda Streamy, które kupujemy czy wymieniamy już w sklepach, a wtedy biegało się ze szklanymi syfonami i się nabijało te syfony. Były czasami różne dziwne rzeczy w sprzedaży, jak na przykład pan miał w różnego rodzaju takich pojemnikach żywe ryby. To nie były ryby takie do usmażenia, tylko generalnie chyba takie odpowiedniki ryb akwariowych, bo były stosunkowo małe. W związku z tym można je chyba sobie było, nie wiem, albo trzymać w akwarium, albo puścić do jakiegoś stawku przy domu. Także to pamiętam. No i bardzo dobrze pamiętam już lata 90., kiedy bardzo dużą część rynku Targowicy zajmowali Rosjanie. I tam już były rozmaite cuda, można było kupić praktycznie wszystko, od jakichś różnych takich przedmiotów domowego użytku do starych monet, do jakichś różnych dziwnych gadżetów, figurek.
1: Rozumiem, że to wszystko było ze wschodu przywiezione.
0: Tak, oni tutaj przyjeżdżali z Rosji, no, z byłego Związku Radzieckiego.
1: I handel kwitł.
0: Handel kwitł, bardzo dużo rzeczy można było dziwnych kupić. No, jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj największą taką popularnością chyba wśród moich kolegów cieszyły takie odpowiedniki gier Nintendo, czyli słynne gry z wilkiem i zającem, który tam łapał jakieś jajka, takie, które teraz są przedmiotami typu vintage i osiągają nawet niezłe ceny na rynku wtórnym.
1: A kiedyś codzienność.
0: Kiedyś codzienność. No i dalej, no jeszcze już nie w miejscu tej dzisiejszej Targowicy, tylko dalej jeszcze jak się szło ulicą Targową, no ta ulica Targowa ma nazwę uzasadnioną, bo tam dalej ciągnęły się targi, ale takie już poważniejsze, końskie, gdzie oprócz płodów rozmaitych rolnych można było na przykład kupić konia.
1: No, to ciekawe. To ciekawe bardzo. A jeśli chodzi o takie rzeczy prestiżowe, peweksy, coś było w Sochaczewie?
0: Był peweks i peweks był przy szkole jedynce, naprzeciwko, tam teraz jest siłownia. I tam by mogli sochaczewianie się za odpowiednie dywizy zaopatrzyć w towary luksusowe, czyli jakieś...
1: Co na przykład?
0: Jakieś, no, tu też mogę powiedzieć o swoim punkcie widzenia, bo tam z mamą chodziłem, kupowała mi gumy balonowe do...
1: O proszę!
0: Taką jakieś, paczkę.
1: A jakoś całą mi. Elektronika, jeansy, wranglery... Były takie rzeczy?
0: Tak, odzież, konfekcja też była, były... no, rozmaite rzeczy, które nie były dostępne tutaj w sklepie. Myślę, że też i sprzęt elektroniczny. Chociaż szczerze mówiąc, ja słabo to pamiętam, bo byłem skupiony z reguły na słodyczach. A później jeszcze była Baltona. To były dwa takie sklepy. Oczywiście one były tak chytrze pomyślane, żeby jednak odprowadzać z kieszeni Polaków te dewizy, te dolary. To nie była taka czystego rodzaju dobroczynność państwa, żeby tutaj zaopatrzyć mieszkańców Sochaczewa w jakieś towary luksusowe, tylko żeby bardziej wydrenować ich kieszenie. No ale niemniej człowiek z tego chętnie korzystał, no była to jedyna okazja, żeby poczuć taki powiew zachodu i zaopatrzyć się w towary, które u nas były normalnie niedostępne.
1: Sochaczew, lata 90. Piątek wieczór. Gdzie można iść?
0: Piątek wieczór w latach 80. to ja jednak przyznam się szczerze, że chodziłem jeszcze do łóżka spać grzecznie.
1: Dobra. Ale... A 10 lat później?
0: Ale mogę powiedzieć, gdzie na przykład spędzali czas moi rodzice, no bo to wynika z jakichś tam ich wspomnień. No było kilka jakichś knajpeczek. Była tak zwana Malinka, no to ona była przy ulicy Wąskiej, z tego co pamiętam. Była restauracja Uwicka, też to była ulica Narutowicza. Była Rycerska, no to ulica Trauguta, gdzie obecnie piekarnia. I w obrębie rynku przy ulicy Staszyca była jeszcze chyba restauracja Mazowiecka przez jakiś czas w tamtych latach, czyli tam można było sobie pójść na obiad, miło pospędzać czas.
1: To były restauracje, a takie kluby, klubiki, imprezy, coś w tym stylu?
0: Kluby, klubiki. Wiem, że coś takiego odbywało się czasami też w restauracji przy ulicy Warszawskiej, dalej w Stylowej. A takim typowym klubem, ale to już są czasy, kiedy już faktycznie zaczynałem myśleć o tym, żeby gdzieś wyruszyć wieczorem, no to był tak zwany Amor.
1: Gdzie się mieścił?
0: Amor się mieścił w siedzibie, dawnej siedzibie Kina Robotnik i też przy ulicy Warszawskiej. Obecnie niestety cały ten gmach dosyć duży jest niestety ruiną częściowo.
1: Okej, to jeszcze, a było jakieś miejsce na spacery? W niedziela, w południe gdzieś można było pospacerować. Pan wspominał o Parku Garbolewskiego, że później już był fajny, ale wcześniej jednak nie.
0: To znaczy, Park Garbolewskich to był jednak taką, można powiedzieć, parkową wizytówką miasta, bo tam było, odkąd pamiętam, ładnie, był stawek pokryty taką rzęsą zieloną, tam jak kiedyś z psem wyszedłem, to pies się nawet pomylił, myślał, że to trawa, wskoczył się, skąpał w tym stawie. Była szkoła muzyczna już wtedy, w związku z tym on był ładnym miejscem i tam, żeby sobie pójść posiedzieć na ławeczce, to był miejscem idealnym. Co prawda on się nazywał do pewnego momentu inaczej, to nie był Park Garbolewskich, tylko Park 30-lecia PRL-u, ale jest to miejsce, które stosunkowo tak w mojej pamięci mało się jednak zmieniło, może ze względu na to, że jest to starodrzew, że jest to miejsce pod opieką konserwatorską i tam za bardzo takich zmian chyba nie można wprowadzać. Natomiast gdzie ja spędzałem jako dziecko czas często, no to był tak zwany Ogródek Jordanowski, czyli to nadal jest plac zabaw.
1: I tam był cały czas wcześniej też?
0: Tam był, tak, i tam jeszcze był taki budyneczek niewielki przy wejściu. Mieścił się tam klub Bzyk. W klubie Bzyk były różnego rodzaju kiermasze książkowe, ale też często młodzież i dzieciarnia schodziła się tłumnie, bo no parę razy, pamiętam, były wyświetlane tam filmy z odtwarzacza wideo. Nawet pamiętam, że oglądałem taki film z Valem Kilmerem, taką komedię. O, zapomniałem tytułu. No, ale to była taka z cyklu takich komedii absurdu, okay. Które też nie wyświetlano wtedy w telewizji.
1: To jeszcze na koniec plac Kościuszki, bo on wcześniej był parkingiem, w części przynajmniej.
0: Plac Kościuszki oczywiście wyglądał zupełnie inaczej w latach 80., w latach 70. myślę, że podobnie, bo kojarzy to z pocztówek. Były tam, ciągnęły się przez kawałek klomby takie murowane, kwietne. Część była poświęcona dla, przeznaczona dla postoju taksówek, czyli te taksówki stały. I część to były przystanki PKS-u, skąd można było sobie tutaj odjechać do różnych miejscowości wokół Sochaczewa położonych, na przykład Rybna do Młodzieszyna. Korzystałem właśnie często z tej komunikacji do Młodzieszyna z dziadkiem. Sobota, niedziela, rano, sochaczewianie, jak była jesień, trochę popadało, było ciepło. Jechali do Lasu Młodzieszyńskiego na grzyby.
1: Kierunek grzyby był.
0: Tak, kierunek
1: wszyscy
0: grzyby.
1: Sochaczewianie.
0: Bardzo dużo osób wtedy ładowało się właśnie do autobusu. Ten autobus był pełen. Wszyscy z koszykami wiklinowymi, z jakimiś kobiałkami ruszali na grzyby. No i tam wtedy faktycznie, pomimo że tych osób tyle tam dojeżdżało, to te grzyby rosły. Dzisiaj jak już każdy ma samochód, no to chyba by musiały uciekać, żeby się przed tymi wszystkimi ludźmi schować.
1: Troszkę tych wspomnień było. Myślę, że to taka fajna podróż w przeszłość. Musimy kończyć niestety. Myślę, że może kiedyś o czymś innym jeszcze byśmy mogli porozmawiać, bo pan jest przecież historykiem, muzealnikiem. Dużo wiedzy pan ma. Ja już bardzo dziękuję. W studiu był pan Radosław Jarosiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bytą w Sochaczewie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.
3: A audycję prowadził Jakub Skumiał. A propos tych klombów na Placu Kościuszki, to ja je pamiętam. Wyglądały koszmarnie, ponieważ porastały je krzewy. To były tuje, płożące się tuje. Paskudny widok.

0: Jennifer Lopez, a przed nami kolejne wydanie wiadomości. Jeśli wybieracie się nad morze, to nie mam dla was dobrych informacji. Wielokilometrowe korki na A1. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
10: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
9: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
11: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
9: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordeska z Gdańsk Transport Company.
12: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
9: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
13: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek?
11: No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
9: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę, zatrudniająca go firma dostała kilkuset złotową karę, a warszawski zarząd transportu miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Nie upalnie i nie zimno. Taka pogoda przejściowa letnia, bym ją określiła, nam się przyszykowała na weekend, także te największe upały za nami, nie mamy co się ich spodziewać w ciągu najbliższych 2-3 dni. Co się miało nagrzać, to już się nagrzało, a jeśli chodzi o deszcz, to mamy nadzieję, że go nie będzie, bo dzisiaj tak w kalendarzu jest nawet napisane, że lepiej, żeby dzisiaj deszczu nie było. Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie. Także trzymamy kciuki za deszczu brak.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Dzień dobry, po 18:00 wita Was Kinga Sikora. Cieszę się, że możemy spędzić razem popołudnie i kawałek wieczoru jeszcze. Dzisiaj 7 dzień sierpnia, 219 dzień roku, a przed nami fantastyczny weekend.

0: Wiecie, że właśnie w taki dzień jak dziś, 7 sierpnia, tyle że parę ładnych lat temu, bo w roku 1932 odbyły się w Mysłowicach pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na żużlu? Piękny sport, ogrom emocji. Jak jeszcze nie mieliście okazji zasiąść na trybunach, to polecam na ostatnim łuku. Tylko nie w pierwszym rzędzie, bo można żużlem oberwać. Ale do czego zmierzam? W ten weekend też się w tym sporcie będzie działo. W niedzielę spotkanie w ramach Ekstraligi. Ekipa z Gorzowa pojedzie z przedstawicielami Częstochowy, a Wrocław zmierzy się z Lublinem. Będzie się działo, jak będziecie na jakimś spotkaniu, to nie zapomnijcie podesłać fot na naszego radiowego messengera.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Skoro wakacje, to i wyjazdy, a skoro wyjazdy, to i rozkminy. Gdzie? No właśnie, są różne aspekty, na podstawie których wybieramy kierunek. Ładne widoki, ciekawa infrastruktura, znane muzea, ale czasami po prostu chcemy, żeby miasto było atrakcyjne. Pod każdym względem. I tak się ostatnio zastanawiałam, jakie mogłyby być najbardziej atrakcyjne te miasta. Paryż, Bolonia, otóż trochę się pomyliłam i trzeba lecieć nieco dalej. Nowy Jork. To on plasuje się na pierwszym miejscu w tym rankingu w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych w tym roku. Jak ktoś nie miał w planach takiego kierunku, to może warto rozważyć, bo za rok podmianka na podium i już nie będziecie mogli mówić, że byliście w pierwszym miejscu z rankingu. A w pierwszej trójce to jeszcze wspomniany przeze mnie Paryż, także dużo się nie pomyliłam, i Osaka. I niby się wszystko zgadza, ale badacze chyba w Sochaczewie nie byli, by trzeba ich było zaprosić. To by nas może wpisali, gdzie to lecieć tak daleko.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak.
2: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlachetnego.

0: Piątek, piąteczek, piątunio. Trochę podróżowaliśmy w tej godzinie. Jak nie Gorzów, to Wrocław, jak nie Wrocław, to Nowy Jork. To jednak tylko głosem po antenie, bo realnie pozostajemy oczywiście w naszym studiu w Sochaczewie i stąd Was pozdrawiamy. Piąteczka przy piątku. Dzięki, że jesteście z nami na 94,9 FM.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Mamy już prognozę na weekend i to są chyba dobre wieści, bo taka pogoda wakacyjno-weekendowa się trafiła, wylosowała. Powiem Wam tak, nie będzie aż tak upalnie, żeby było to niebezpieczne, bo to dopiero w przyszłym tygodniu roboczym, ale będzie na tyle ciepło, że będzie można wybrać się na plażę. 26-25 stopni, tak ma się wahać temperatura przez cały weekend, także myślę, że to jest dobry moment, żeby zaplanować sobie ten czas na jakiś wypad nad wodę. Co Wy na to?
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry po 19. Dobry wieczór już w sumie nawet, chociaż do końca dnia jeszcze trochę zostało. Na piękny zachód słońca się z pewnością jeszcze zdążycie załapać. Weekend rozpoczęto oficjalnie. 2 dni pełne planów przed nami. Przypomnę Wam w tej godzinie, gdzie warto się wybrać.

0: Obiecałam wam, że sprawdzę, gdzie się można wybrać w weekend i świetnie się bawić. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Już jutro o 19 rusza wydarzenie o nazwie Młodzieszyńskie Fajfy. Potańcówki na dechach z kapelą na żywo. To, jak wiecie, cykliczna impreza i przypominam, że tym razem najbliższa sobota i zespół Lorenz to plan na fajfy. Bawimy się na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie przy Wyszogrodzkiej 25. Co ważne, wstęp wolny, także nie trzeba było się namyślać dużo wcześniej, żeby zdobyć bilety. Spontaniczna decyzja w weekend jak najbardziej może być grana. Dobrej zabawy!
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: przed 20 zabiorę Was jeszcze na wycieczkę. Co prawda na razie głosem po antenie i palcem po mapie, ale już najbliższą niedzielę tę podróż możecie zrealizować realnie. Jedziemy do Brochowa. Tam w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela konkretnie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach letnich koncertów szopenowskich. 9 sierpnia przy fortepianie zasiądzie Konrad Skolarski i to, że pięknych dźwięków będzie można posłuchać, to oczywiste, ale... w jakich okolicznościach? Przypominam, że w tej historycznej bazylice rodzice Fryderyka Chopina wzięli ślub, a sam kompozytor został tam ochrzczony. Także walor edukacyjny w weekend jak najbardziej zachowany, nie tylko ten artystyczny. Pięknych wrażeń życzę.
1: Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie...

0: zliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
7: Reklama.
8: Mufasa, you know we finally here, right?
9: Well, we...
8: It's Friday then.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Za chwilę 20 z kultowymi przebojami na 94,9 FM. Czas mija tak niesamowicie szybko, że mam wrażenie, że dopiero się przywitaliśmy, a tu proszę, zaraz zachód słońca. No ale co się dziwić? Czas szybko leci w dobrym towarzystwie, także bardzo cieszę się, że jesteście z nami i możemy wspólnie zacząć weekend.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
7: Bartek Staniaszek, czas na sport. Pływalnia Orka pozostaje zamknięta do odwołania, tym samym odwołane zostały zajęcia aqua aerobiku i wakacyjne kursy nauki pływania. Osoby, które dokonały opłaty za odwołane kursy wakacyjne i nauki pływania, mogą ubiegać się o zwrot kosztów. Oświadczenie niezbędne do dokonania zwrotu jest dostępne do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Za nami cykl Grand Prix siatkówki plażowej. W studiu Radia Sochaczew rozgrywki podsumował kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Krystian Pisarek.
8: W tym roku naprawdę rewelacyjny poziom, bardzo duże zainteresowanie, niesamowicie dużo par z Warszawy, z Łodzi, z Łowicza, ze Skierniewic, więc bardzo mnie to cieszyło, bo rywalizacja stała naprawdę na wysokim poziomie. 22 odbędzie się finał, do którego zakwalifikowało się 8 najlepszych par z całego Grand Prix.
7: Przy okazji zapraszamy na zawody rowerkowe, które już jutro.
9: Zapraszamy do Sochaczewskiej Strefy Aktywności nad Bzurą na kolejną edycję zawodów rowerkowych Rowerku Jedź. To wydarzenie, które łączy sport z rodzinną zabawą. Najmłodsi startują na rowerkach biegowych i klasycznych, a w tym roku przygotowaliśmy również nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń, w którym wspólnie wystartują dzieci z rodzicami, babciami lub dziadkami. Mamy 4 kategorie wiekowe, 2-3 lata, 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat.
7: Mówiła Klaudia Barańska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Zachęcamy do udziału. To już 25. edycja jednego z najbardziej rozpoznawalnych i wyczekiwanych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w naszym mieście. Rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej, organizowanego z inicjatywy posła Macieja Małeckiego.
10: W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z Placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Liczę, że tak jak w poprzednich latach bardzo licznie spotkamy się na trasie, poznając albo przypominając sobie najpiękniejsze zakątki powiatu sochaczewskiego.
7: Poseł Maciej Małecki podsumował także prace związane z modernizacją obiektów sportowych w Sochaczewie i tych przy Warszawskiej. Dzięki jego staraniom Sochaczew objęty został programem inwestycji strategicznych Polski Ład. Wartość inwestycji to prawie 36 milionów złotych.
10: Rozbudowa stadionu przy ulicy Warszawskiej o budowę nowego bocznego boiska treningowego, takiego dużego boiska do piłki nożnej i do rugby ze sztuczną nawierzchnią, z oświetleniem. Również przy Warszawskiej powstało mniejsze boisko treningowe do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni. 4 korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej. Budynek administracyjny z szatniami, z pomieszczeniami dla klubów sportowych, stowarzyszeń sportowych. Jest osobny budynek tenisowy, kasy.
7: Znamy datę oficjalnego otwarcia obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 80. Jak poinformował burmistrz Daniel Janiak w magazynie sportowym Radia Sochaczew, w sobotę 19 września o godzinie 15 odbędzie się mecz charytatywny dla dzieci państwa Tarasów.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
11: Dobry wieczór, to w końcu ta godzina, w której zachód słońca, więc mam nadzieję, że najpiękniejsze zachody będziecie dzisiaj obserwować. To znaczy właściwie zachód jeden, ale w wielu miejscach będzie okazja, żeby miło wieczór spędzić. Oczywiście nie sami, będziecie wtedy z przebojami na 94,9 FM.

0: Skoro lato, to pewnie częstsze wizyty na rodzinnych ogródkach działkowych. Jak macie taką działeczkę, to jesteście szczęściarzami, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach, jak już na tej działce jesteście. Super, bo relaks, bo pewnie jakieś warzywka, owocki i inne wakacyjne bajery, ale posiadanie takiej działki daje możliwość nie tylko uprawy własnych warzyw i owoców, z których potem można sporządzić pyszne rzeczy, ale też obowiązki. No, przede wszystkim przestrzeganie regulaminu, co jest oczywiste, ale pamiętajcie o tym, że na przykład takich zbiorów ze swojego rodzinnego ogródka działkowego nie możecie sprzedawać. To jest zakazane. Nie można też tam prowadzić żadnej działalności. Jeśli macie firmę i planowaliście jakieś działania właśnie na popularnym RODOS, w cudzysłowie, to żeby nie narazić się na przykre konsekwencje, trzeba będzie z tego pomysłu zrezygnować i trzymać się tej zasady bardzo ściśle. Bo jak nie, to mandat i to dość spory, 1500 polskich złotych. No niezła wycieczka na prawdziwy RODOS by mogła za to być zorganizowana. A wiedzieliście na przykład, że w wielu regulaminach jest wpisany zakaz używania dmuchawy do liści? No to pewnie bardziej na jesień, ale już teraz daję znaka, że trzeba wyraźnie sprawdzić, co tam napisane jest, żeby wtopy nie było. Odpoczywajcie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: I've been trying to call you, baby.

0: Znowu wybierzemy się na wycieczkę, ale tym razem w zupełnie nieznane. A powiem Wam więcej, tym razem każdy w inną stronę. Bo wędrujecie nad morze, nad jeziora, w góry i w każdym z tych miejsc odwiedzamy, bo ja też bardzo chętnie, restauracje. No i właśnie, podobno oprócz tego, że w restauracji można dobrze zjeść, zobaczyć piękne widoki na talerzu, to można też zostać oszukanym. No i okazuje się, że paragon grozy to nie zawsze musi świadczyć o tym, że jest drogo jak na jedzenie w sezonie, czy drogo w danym miejscu, ale na przykład może chodzić o dodatkową opłatę doliczoną bez uprzedzenia, o inną rybę na talerzu niż ta, którą zamówiliśmy, czy na przykład porcję mniejszą niż w menu. Kontrole gastronomii przyniosły niepokojące wyniki, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przypomina klientom o ich prawach. Wizyta w restauracji może się wiązać na przykład z nieujawnioną opłatą serwisową. Zdarzało się tak, że klient otrzymał na przykład czerniaka zamiast dorsza albo mniejszą porcję o kilka procent dobrych niż ta deklarowana w menu. Czasami brak cennika może wywołać taki niepokój, bo ten powinien się w lokalu znajdować. Bez naszej zgody restauracja nie może również zamienić składnika potrawy na inny, a przypominamy, że usługę można również reklamować, tę gastronomiczną, dokładnie tak samo jak każdą inną. Oczywiście mam nadzieję, że nie będziecie mieć takich historii podczas swoich wyjazdów i że każda wizyta w lokalu będzie wiązała się z fantastycznymi wrażeniami. Jednak pamiętajcie, że macie też swoje prawa jako klienci i oprócz tego, że ma być pysznie, to ma być też uczciwie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Weekend zaplanowany, wycieczki odbyte, więc mam nadzieję, że już teraz nie macie żadnych wątpliwości, jak czas najbliższy spędzić. Dzisiaj na 94,9 FM była z Wami Kinga Sikora. Bardzo Wam dziękuję za ten czas i życzę oczywiście fantastycznego weekendu i wakacji. Do usłyszenia.
2: To jest Radio Sochaczew. 94,9 FM.
3: Sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele

0: Oh yeah.
1: This is the plan.
2: After weekend. After weekend.
3: After weekend. After weekend.
4: Your favorite radio show starts just now.
5: One hour of the best dance music out there.
6: I want your heavy metal love.
5: Fasten your seatbelts and get ready to take off with After Weekend by DJ Promotion.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to jest wasza ulubiona audycja z elektroniczną muzyką taneczną, czyli After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj epizod 262 i mamy specjalnego gościa, jak co tydzień, tym razem za sterami DJ Rafi, który zadba o wasze muzyczne gusta. Mam nadzieję, że wam się spodoba, będzie bardzo zróżnicowanie muzycznie, natomiast będzie trochę spokojniej niż w zeszłym tygodniu. Jeżeli podobnie jak ja jesteście fanami elektronicznej muzyki tanecznej, to zapraszam do odsłuchu. Nie regulujcie radioodbiorników.

Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. After Weekend by DJ Promotion.

bardzo fajna, taneczna, nośna wersja motywu nieśmiertelnego, jakim jest Space Jam. Jesteśmy w połowie 262 odcinka After Weekend by DJ Promotion, dzisiaj ze sterami DJ Rafi. A ja przypominam, że jeżeli nie zdążyliście na początek audycji, to nic straconego, bo poza waszą ulubioną rozgłośnią radio słuchać nas możecie także w internecie i odnajdziecie ten, jak i historyczne epizody do odsłuchania w całości, a nawet z zawartymi tracklistami, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł wam w pamięci i chcecie go dodać na swoją własną playlistę. Ja już nie przedłużam i wracamy do muzyki.

0: Piwowarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

Jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy i tak niestety kończy się After Weekend z numerem 262. Jako host audycji Juliusz Gryglewicz aka Beat Hunter zapraszam was w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu, o tej samej porze na kolejną solidną dawkę elektronicznej muzyki tanecznej. Kto będzie naszym gościem, dowiecie się tylko jeżeli będziecie tutaj z nami za tydzień. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko, cześć. A i tylko przypomnę, że dzisiaj za starami oczywiście był DJ Rafi.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lata.